rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Sławek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną w radiowym studio Monika Przewodzikowska, technik masażysta. Witam Panią serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Masaże są relaksujące, masaże są lecznicze, ale są też takie masaże, które potrafią zdziałać cuda, jeśli chodzi o modelowanie naszej sylwetki, o tych masażach, bo przecież pora roku sprzyja temu, żeby ściągać kolejne warstwy ubrań z siebie. Porozmawiajmy, jakie są masaże, które powodują, że nasze ciało zaczyna wyglądać lepiej, ginie nam gdzieś celulit i pozbywamy się zbędnych kilogramów.
2: W naszej placówce mamy szeroką gamę takich masaży. Wyróżniamy masaże liftingujące, masaże ujędrniające, masaże bańką chińską, masaże pałkami chińskimi, masaże przy użyciu specjalnych urządzeń. Także tutaj mówimy o medycynie estetycznej. Mamy także masaże maderoterapia, która to jest właśnie holistyczną, taką nowoczesną metodą do walki z celulitem i z tkanką tłuszczową.
1: Maderoterapia, pojęcie nie wszystkim znane. Ja też przyznam, że pierwszy raz słyszę, na czym polega ta technika masażu.
2: Maderoterapia, proszę Państwa, to jest takie holistyczne, bezinwazyjna w sumie praca pacjenta z masażystą, gdzie ja pracuję na twarzy, na ramionach, na brzuchu, na pośladkach, na udach i przy użyciu właśnie tych drewnianych narzędzi niweluję tkankę tłuszczową, niweluję celulit i wszelkie obrzęki, bo maderoterapia składa się z trzech etapów. Z głębokiego drenażu limfatycznego, który właśnie pobudza naszą chłonkę do redukcji, więc tu chodzi o wszelkie obrzęki. Później modelujemy ciało przy pomocy właśnie tych drewnianych narzędzi, a na koniec mamy część relaksacyjną.
1: Między innymi poprawia nie tylko stan naszej skóry, nasze samopoczucie, ale również pozwala na pozbycie się celulitu i zbędnej tkanki tłuszczowej. Powiedziała Pani, że jest to metoda bezinwazyjna, no ale jednocześnie mówi Pani, że pracuje drewnianymi przyrządami. To nie kojarzy się dobrze, nie kojarzy się ciepło. Czy jest to metoda bezbolesna?
2: Tak, ja wiem, jak to wygląda. Te narzędzia są tak skonstruowane, że mają różne krawędzie, albo gładkie, albo z wypustkami. I w zależności od tego, z jaką partią ciała pracujemy, stosujemy odpowiedni przyrząd. Ale dotyk, odczucie tego przyrządu na ciele pacjenta dostosowujemy do poszczególnych osób.
1: Czyli rozumiem, że są osoby, które mają, nie wiem, wyższy próg bólu, więcej tkanki tłuszczowej i wtedy ich nie uciskamy, nie okładamy tymi pałeczkami mocno. No, tylko delikatnie, co też przynosi efekty.
2: Tak, bo ten masaż wyróżnia specjalistyczne ruchy. Tutaj nie mamy żadnych oklepywań, mamy tylko tutaj rolowanie, uciski oraz ślizgi posuwisto-zwrotne.
1: Maderoterapia to technika masażu, która pozwala nam na pozbycie się między innymi celulitu, ale też tkanki tłuszczowej. Z panią Moniką Przewodzikowską, technikiem masażystą, o tym dziś rozmawiamy. Proszę powiedzieć, które partie ciała, czy to jest sprawa indywidualna, czy nie, są najbardziej podatne na ten masaż, na tą technikę i efekty przychodzą najszybciej.
2: Najczęściej pracujemy z brzuchem i tutaj już widać po pierwszej serii efekty, dlatego że głęboki drenaż limfatyczny powoduje pobudzenie limfy, chłonki, która zostaje wraz z wodą wydzielona z organizmu. Pracujemy także na udach i od razu także widać, że zmniejszył się celulit. Pracujemy z twarzą, gdzie także od razu pod wpływem drenażu limfatycznego zostaje zrzucony obrzęk. Pracujemy z ramionami. Tutaj też widziałam bardzo duże efekty.
1: I jaka jest zalecana seria takich zabiegów, żeby to było skuteczne i widoczne?
2: Najczęściej ja proponuję swoim pacjentom serię od 5 do 12 zabiegów. Najmniej to jest właśnie 5, ale już po pierwszych 3 zabiegach widać różnicę. Stosujemy je 2 razy w tygodniu z przerwą lub 3 razy w tygodniu i po takim właśnie zabiegu prowadzimy taki oszczędniejszy tryb życia i pijemy dużo wody.
1: Ile trwa taki masaż?
2: W zależności od jakiej partii ciała pracujemy, na której partii ciała pracujemy, to trwa on od 30 do 60, 90 minut.
1: Czy są jakieś przeciwwskazania?
2: O tak, to jest bardzo dużo tych przeciwwskazań. Głównym przeciwwskazaniem są stany zapalne brzucha, są owrzodzenia, jakiekolwiek choroby wirusowe, bakteryjne, wiadomo, jakiekolwiek zmiany wirusowe, zakaźne na skórze, zakrzepica żylna, bo jeśli pracujemy z kończynami dolnymi, to jest bardzo ważnym elementem, niewyrównane wady serca, choroby zakaźne, to już chyba o nich mówiłam, i gorączka powyżej 38 stopni.
1: Czy jest jakaś alternatywa z technik, o której pani wspominała na początku, dla tych, którzy nie mogą poddać się maderoterapii?
2: Maderoterapia jest bardzo przyjaznym zabiegiem, nawet wykonywana jest wtedy, kiedy na kończynach dolnych, na udach są pajączki, dlatego że ja nie stosuję takich technik inwazyjnych, jak bańka chińska, żeby te pajączki rozszerzyć.
1: A jeśli się wśród tych wszystkich przeciwwskazań znajdzie takie, że ja takiemu zabiegowi się nie mogę poddać, ma pani do zaproponowania inny masaż,
2: oczywiście,
1: również skuteczny, jeśli chodzi o modelowanie sylwetki?
2: Tak, mamy pałki bambusowe, mamy drenaż limfatyczny, gdzie ja pobudzam układ limfatyczny do redukcji obrzęków, a także oczyszczenia naszego organizmu, i to jest bardzo ważne, bo wtedy lepiej działa układ krążenia, a przez to układ trawienny i wszystkie nasze narządy, a także zwalam kortyzol, i to jest najważniejsze, bo czasami tyjemy po prostu od za dużego stresu.
1: Czyli to jest taki bardziej relaksacyjny i tych przeciwwskazań jest zdecydowanie mniej przy takim masażu.
2: Tak, tak.
1: Proszę Państwa, Monika Przewodzikowska, technik masażysta, fizjoekspert, dziś radził, co zrobić, żeby było przyjemnie, a jednocześnie efektywnie możemy w ten sposób zadbać o swoje ciało. Dziękujemy za uwagę.
2: Dziękuję Państwu i serdecznie zapraszam. Fizjoekspert Wrocławek.
0: Wokół nas. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Wyjątkowy jubileusz warsztatu terapii zajęciowej TBD we Włocławku. Dzienne domy Seniora Plus powstają z myślą o osobach starszych. Oraz policjanci zatrzymali włamywacza na gorącym uczynku. Patryk Jaramierski, Puls Włocławka, zapraszam. Warsztat terapii zajęciowej TPD we Włocławku świętuje wyjątkowy jubileusz. 30 lat działalności. To 3 dekady pracy, spotkań i codziennego wsparcia. Z tej okazji zaplanowano uroczystość.

0: Wartości, które będą nie tylko świętem, ale też okazją do wspomnień, wzruszeń i podsumowań drogi, jaką placówka przeszła przez te lata. Mówi Rafał Ofeltowicz, dyrektor Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, oddział okręgowy we Włocławku.
1: Co dla nas bardzo ważny jubileusz, jest to 30 lat nieprzerwalnej działalności warsztatu terapii zajęciowej. Program zaplanowaliśmy na wielkie odczytanie gości, którzy zostali zaproszeni, przedstawienie ich. Następnie przygotowaliśmy krótki pokaz, slajd z 30 lat istnienia naszego, jak te nasze życie się od samego początku, od roku 95 zaczęło i jak to przebiegało. Następnie występ naszych podopiecznych. Całych postaraliśmy się, żeby to było pełna nasza skład tu warsztatu, czyli 35 osób z niepełnosprawnościami, żeby wystąpiło na scenie.
0: Warsztat od lat pełni ważną rolę terapeutyczno-rehabilitacyjną, wspierając osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu i rozwijaniu swoich umiejętności. Mówi Maria Wiśniewska, kierownik warsztatu terapii zajęciowej.
2: Jest tu rehabilitacja, terapia zajęciowa. No z tym związane są różne zajęcia, wycieczki, no wszystko to, co człowiek robi w normalnym życiu, tak? Jeszcze parę ładnych lat temu no nikt nie słyszał nawet o warsztatach. Osoby z niepełnosprawnościami były tak naprawdę zamknięte w domu, tak? Teraz mogą wyjść do społeczności i ja sobie przynajmniej nie wyobrażam, żeby te warsztaty zostały zlikwidowane i żeby one, te uczestnicy nasi wrócili wszyscy do domu, siedzieli i no nie uczyli się podstawowych zasad, nie uczyli się jak żyć w społeczeństwie.
0: 30 lat historii warsztatu terapii zajęciowej TPD to setki ludzkich historii, małych i dużych sukcesów oraz codziennej pracy, która zmienia życie. Seniorzy to osoby aktywne. Oczywiście na tyle, na ile pozwala im zdrowie. Ich wizerunek znacznie zmienił się w ostatnich latach. Chcą podróżować, poznawać nowych ludzi, uczyć się. Z myślą o osobach starszych kilka lat temu w naszym regionie powstały dzienne domy Seniora Plus. Jeden z nich znajduje się w Szczkowie, w gminie Izbica Kujawska. Mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Bardzo promowałam już od 2015 roku, kiedy byliśmy w perspektywie regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, powstawanie dziennych domów po bytu. Demografia jest nieubłagalna, zmienia się model rodziny. Kiedyś rodziny wielopokoleniowe to była normalna sprawa, dzisiaj często seniorzy zostają sami. Więc ja rzeczywiście promowałam tworzenie dziennych domów pobytu wśród seniorów.
0: Funkcjonowanie dziennego domu seniora pozytywnie wpłynęło na życie osób starszych w gminie Izbica Kujawska. Mówi Marek Dorabiała, burmistrz Izbicy Kujawskiej.
4: Dom dziennego pobytu, dom seniora jest bardzo ważną instytucją. Zabezpiecza potrzeby kilkudziesięciu naszych seniorów. Dba o to, żeby byli zaopiekowani, żeby się dobrze tutaj czuli. Jest, mi się wydaje, doskonała atmosfera. Wszyscy z ochotą tutaj przybywają.
0: Pensjonariuszy odwiedzili przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych. Przywieźli upominki, które mogą uratować życie, czujniki tlenku węgla. Na co dzień w domu seniora w Szczkowie przebywa kilkadziesiąt osób. Budynek został dostosowany do nowych potrzeb. Wcześniej mieściła się tam szkoła. Dzienny dom seniora to placówka wsparcia, która zapewnia osobom starszym opiekę i aktywizację w ciągu dnia. Umożliwia im bezpieczne spędzanie czasu, udział w zajęciach, rehabilitacji i kontakt z innymi ludźmi. Samorząd nie zapomina o starszych mieszkańcach. Otrzymane czujniki czatu mogą uratować życie. Pamiętajmy, aby nie lekceważyć urządzenia, gdy zacznie dawać sygnały alarmowe. Należy wtedy wezwać służby i opuścić budynek. Policjanci z Rypina zatrzymali 55-letniego włamywacza na gorącym uczynku. Mężczyzna próbował ukryć się na posesji po wybiciu szyby i kradzieży biżuterii. Jednak funkcjonariusze szybko go odnaleźli i odzyskali skradzione mienie. Zatrzymany dobrze znany policji mieszkaniec Rypina usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenie mienia. Działał w warunkach recydywy, dlatego grozi mu nawet do 15 lat więzienia. Został objęty policyjnym dozorem.
5: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.
6: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.

0: Włocławek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101,4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Patryk Jaremierski z tej strony, a dziś moim i Państwa gościem jest pan Lech Krajewski, komandor spływów kajakowych rzeką z Głowiączką. No właśnie, w ostatni weekend miało miejsce wyjątkowe wydarzenie, kolejna edycja spływu kajakowego. Proszę powiedzieć nieco więcej na temat tego wydarzenia.
2: Ten spływ to już 32. edycja. Mówią, że z Głowiączka nie nadaje się do pływania. Przeczymy tej tezie, bo już 32 lata, może nie pod rząd, ale od 86 roku pływamy tą rzeką i jest rzeka wymagająca, kapryśna jak kobieta. I raz ten stan wody jest niziutki, raz jest większy. Spływ obfituje w wywrotki. Są liczne drzewa, które trzeba obnieść bądź przepłynąć pod nimi i dlatego jest dość uciążliwy. Na początkowych etapach w okolicach Lubrańca i z Głowiączki są trzcinowiska, gdzie trzeba się przedzierać przez trzciny, zwłaszcza przy niższym stanie wody. Jest to dość uciążliwe, ale tu zawsze jest taka ekipa wodniaków, że nie boi się wyzwań. Tylko niezależnie od pogody, bo spływ idzie obojętnie, czy pada, czy nie pada, bo to jest taki cykliczny, organizowany, trzydniowy spływ. I w tym roku był od miejscowości Rybiny nad jeziorem Halną, no do pod katedrę w Włocławku. A tak normalnie to pływamy z Głuszyńskiego jeziora, z Orla, z tym, że tam nie można było po prostu przepłynąć. Taki niski stan wody był przy wypływie z jeziora. Jest jasne, który podpiętrza i no, trzeba byłoby nosić za długo te kajaki.
1: Panie Leszku, wasze spływy są już tradycją. Czy poza samym spływem są organizowane jakieś dodatkowe atrakcje?
2: No, tradycją tego spływu to są między innymi konkursy. No, konkurs lotki, robimy wyścig kajakowy tradycyjny, robimy taki konkurs na hasło AA, no i quiz o ziemi tej kujawskiej. Kończy się spływ tradycyjnie w parku pod katedrą, a z uwagi na to, że to jest maj, to tutaj w katedrze to czy albo komunia rocznicowa, albo pierwsza komunia, to tutaj tych dzieciaków nieraz sporo jest i przymierzają się do kajaków i tak dalej. No, w każdym razie wydaje mi się, że to jest impreza cykliczna, no dobrze wpisuje się w historię tutaj regionu, historię ziemi topuleckiej, skąd zaczynamy i promuje te wszystkie urocze zakątki, bo rzeka, trzeba przyznać, jest mimo, że uciążliwa, ale urokliwa i dlatego w okresie tych lat, gdzie tą Głowiączkę robimy, no to tak gdzieś w granicach 1500-1800 osób brało udział z całej Polski i kiedyś, na samym początku, to nie wiedzieli, gdzie ta Głowiączka jest, co to jest za rzeka. A w tej chwili w świecie wodniackim to już jest marka znana i wiadomo, gdzie płynie, dokąd pływa i tak dalej, nie? To mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o spływie. Zobaczymy, jaka będzie przyszłość. W zeszłym roku musieliśmy odwołać spływ z uwagi na to, że wody nie było po czym płynąć. No musi być trochę. No, staramy się temu zapobiec, podejmując różne działania, między innymi na tym ostatnim etapie, spuszczając wodę. Kolega z zalewu pod Nowym Młynem trochę wody wzbogacił tą rzekę i możemy dzięki temu płynąć.
1: Dziękuję w takim razie za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem był Lech Krajewski, komandor spływów kajakowych. Dziękuję.
0: To jest temat na 101,4 FM. WPP na 101,4 FM.

0: Tak, tak. Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas. Na 101 i 4 FM.
1: Nowy tydzień, nowy kinowy wtorek. No to zaczynając, mamy coś, co spokojnie można wrzucić do kategorii klasyk, który wraca i nadal robi zamieszanie. Do kin wraca Żywot Briana, Monty i Pythona. I to w wersji zremasterowanej, więc wszystko wygląda świeżo. Ale absurd nadal ten sam, czyli najwyższej jakości. Jeżeli ktoś nie kojarzy, to historia Briana, chłopaka, który urodził się dokładnie tej samej nocy, co pewna bardzo znana postać historyczna, tylko w sąsiedniej stajence. I od tego momentu jego życie zaczyna iść w stronę totalnie chaosu. Mamy tu spory między innymi frontami wyzwolenia, które kłócą się o to, kto jest prawdziwszy i ważniejszy. Mamy Poncjusza Piłata, który ma delikatny problem z wymową. I mamy sytuacje, które brzmią tak absurdalnie, że aż ciężko uwierzyć, że to działa jako film. I to jest właśnie Monty Python. Pełen absurd, satyra i humor, który niby bawi, ale jednocześnie bardzo celnie pokazuje ludzką skłonność do fanatyzmu, tłumu i robienia rzeczy, bo inni też tak robią. Co ważne, to nie jest film, który atakuje wiarę. On raczej uderza w ludzką głupotę, schematy i ślepe podążanie za ideami bez zastanowienia. A przy okazji to po prostu jeden z tych klasyków, które po latach nadal działają i nadal potrafią rozbroić człowieka w środku sceny. A my w kinowym wtorku lecimy dalej z tym, co jeszcze możemy zobaczyć w multikinie. I teraz mija już ponad 35 lat od premiery filmu, który do dziś uchodzi za jeden z najbardziej niepokojących thrillerów w historii kina. Milczenie owiec wraca na ekrany. Bo to jest dokładnie ten typ filmu, który nie straszy tanimi efektami, tylko wchodzi człowiekowi do głowy i zostaje tam na bardzo długo. Młoda kadetka FBI dostaje zadanie, które brzmi jak klasyczne śledztwo w sprawie seryjnego mordercy. Ma schwytać sprawcę brutalnych zbrodni, który wymyka się wszelkim schematom. I żeby to zrobić, trafia do człowieka, który sam jest definicją niebezpieczeństwa. Doktora Lectera. I nie chodzi o Edgara. Genialnego psychiatry i jednocześnie więźnia o bardzo mrocznej reputacji. I tu zaczyna się coś znacznie bardziej psychologicznego niż zwykłe śledztwo, bo relacja między kadetką FBI a Lecterem nie jest klasycznym pytanie-odpowiedź. To gra spokojna, precyzyjna i bardzo niekomfortowa. Lecter nie tylko pomaga jej zbliżyć się do prawdy, on jednocześnie ją analizuje. Wchodzi w jej wspomnienia, traumy, emocje i wykorzystuje je jako element tej niebezpiecznej układanki. To jest film, który działa nie akcją, tylko napięciem, dialogami, ciszą i tym dziwnym uczuciem, że każda rozmowa może być pułapką. I właśnie dlatego po tylu latach nadal się o nim mówi, bo to nie jest thriller, który się ogląda i zapomina. To jest thriller, który się pamięta. A my w kinowym wtorku sprawdzamy dalej, co jeszcze warto zobaczyć w kinie i które tytuły mogą zrobić wam wieczór. No dobra, teraz przenosimy się z kina prosto do galaktyki, gdzie spokój to raczej stan przejściowy, a nie norma. Mandalorian i Grogu. To historia osadzona po upadku Imperium, kiedy wydawałoby się, że w końcu można odetchnąć. Ale okazuje się, że dawni dowódcy Imperium nadal gdzieś tam są, ukryci, rozproszeni i wciąż bardzo niebezpieczni. Nowa Republika próbuje utrzymać porządek w galaktyce, ale szybko okazuje się, że sama nie da rady ogarnąć wszystkiego. I wtedy do gry wchodzi ktoś, kogo raczej nie wysyła się na spokojne misje dyplomatyczne. Din Djarin, czyli Mandalorian, legendarny łowca nagród, wraca do działania. A razem z nim, no właśnie, Grogu. Jego mały uczeń, który od dawna już przestał być tylko uroczym dodatkiem, a stał się pełnoprawną częścią tej historii. I to jest właśnie ten duet, który działa tak dobrze. Z jednej strony twarda, milcząca siła Mandaloriana, a z drugiej Grogu, który potrafi rozbroić wszystko samym spojrzeniem. Bo tu mamy klasyczne Star Wars, ale w bardzo konkretnym wydaniu. Pościgi, zagrożenia w galaktyce, polityczne napięcia i misje, które mogą zmienić układ sił. A jednocześnie cały czas gdzieś w tle jest relacja tej dwójki i to ona nadaje tej historii serce. Więc jeżeli ktoś myślał, że po Imperium zrobi się spokojnie, to Mandalorian i Grogu bardzo szybko przypomina, że w tej galaktyce nic nie trwa długo w ciszy. Na koniec dzisiaj mam film, który zaczyna się bardzo niewinnie, a kończy w miejscu, w którym już nie jest tak komfortowo. Obsesja. Obsesja to historia chłopaka, który platonicznie zakochuje się w swojej przyjaciółce Niki i bardzo chce zdobyć jej serce. I w pewnym momencie trafia na coś, co wygląda jak spełnienie marzeń. Zabawkę One Wish Willow, czyli coś w stylu wypowiedź życzenie i dostajesz to, czego chcesz. Brzmi jak klasyczna bajka. No właśnie, tylko że tutaj szybko się okazuje, że takie łatwe spełnianie marzeń nie istnieje bez konsekwencji. Bo zabawka naprawdę działa. Życzenia się spełniają, problem w tym, że im dalej w to wszystko idzie, tym bardziej zaczyna być jasne, jasne, że każda taka pomoc ma swoją cenę. I nie zawsze jest to cena, którą ktoś chce zapłacić. To jest ten typ historii, który zaczyna się od emocji i młodzieńczych marzeń, a potem skręca w stronę niepokoju i pytań o to, jak daleko można się posunąć, żeby dostać to, czego się pragnie. I właśnie dlatego obsesja nie jest tylko prostą opowieścią o zakochaniu. To bardziej historia o granicy między pragnieniem a konsekwencją. I tym filmowym akcentem kończymy dzisiejszy kinowy wtorek. Dzięki, że byliście z nami. Mam nadzieję, że udało się dorzucić Wam kilka pomysłów na seans w multikinie. Wracamy do Was w kolejnym wydaniu już za tydzień. Patryk Jarmierski, do usłyszenia.
0: Wokół nas. Po polsku na 101,4 FM.

0: Włocławek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych przypomina o rozliczeniu oraz nad Jeziorem Czarnym odbyły się cykliczne zawody w biegach przełajowych. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne i jednocześnie dorabiające muszą do 1 czerwca tego roku rozliczyć swoje przychody z ZUS. Chodzi o dochody uzyskane w okresie od 1 marca 2025 roku do 28 lutego 2026 roku. Jak przypomina ZUS, przekroczenie limitów przychodów może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem świadczenia przedemerytalnego, mówi Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS.
3: Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne i jednocześnie dorabiające muszą poinformować ZUS o swoich przychodach uzyskanych w okresie od 1 marca 2025 roku do 28 lutego 2026 roku. Termin na złożenie dokumentów upływa z końcem maja, a ponieważ w tym roku 31 maja przypada w niedzielę, to czas na dopełnienie tego obowiązku mija 1 czerwca. Na podstawie przekazanych do ZUS-u danych zakład sprawdzi, czy świadczenie przedemerytalne było wypłacane w prawidłowej wysokości. W przypadku przekroczenia obowiązujących limitów przychodów, czyli 25% lub 70% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku, świadczenie może zostać odpowiednio zmniejszone lub zawieszone.
2: Osoby zatrudnione na umowę o pracę lub zlecenie powinny dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy, a przedsiębiorcy odpowiednie oświadczenie o podstawie składek. Bez zmniejszenia świadczenia można było dorobić do 24 546 zł brutto rocznie. Po przekroczeniu wyższej granicy, czyli 68 726 zł i 40 groszy brutto, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy aktywnie uczestniczy w imprezach sportowych oraz sam je organizuje. Jednym z najbardziej znanych

0: Licznych wydarzeń są zawody w biegach przełajowych, których stawką jest tytuł Mistrza Polski ośrodków wychowawczych w biegach przełajowych. Rywalizacja odbyła się jak zawsze nad Jeziorem Czarnym, mówi Piotr Kucharski, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku.
1: 43. Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w sztafetowych biegach przełajowych. Zgłoszonych ośrodków było więcej, ale na imprezę dotarło 8 ośrodków z zewnątrz, z wszystkich województw, z całego kraju i Młodzieżowy Ośrodek we Włocławku wystawił 3 drużyny.
0: Resocjalizacja poprzez sport odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Z jednej strony rozwija sprawność fizyczną, z drugiej buduje wartości fair play. Trasa przełaju wokół Jeziora Czarnego do łatwych nie należy. Teren jest pofalowany, pojawiają się korzenie drzew, o które można się potknąć. Dodatkowo trzeba podać pałeczkę kolejnej sztafecie, co w pełnym biegu może nastręczyć trudności, mówią zawodnicy.
2: A dobrze poszło.
3: Bardzo dobrze. Pierwsze miejsce, jak na razie.
2: Stres zdecydowanie.
3: Lekki stres i motywacja, żeby być najlepszy. Przygotowania wyglądały, że biegaliśmy tutaj, treningi mieliśmy i to dość sporo ich było. Braliśmy parę osób najlepszych z ośrodka i biegliśmy tutaj, nie? I trener mierzył czasy.
0: Gospodarze nie okazali się gościnni i wygrali tytuł Mistrzów Polski.
4: Słuchacie Pulsu Włocławka. Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
5: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Tak, tak. Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101,4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Marek Wojtkowski, pełniący obowiązki szefa wojewódzkich struktur Koalicji Obywatelskiej. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie
1: Redaktorze. Zwyczaiłam się tej platformy, tyle lat była platforma.
2: We mnie też platforma cały czas tkwi, aczkolwiek przyzwyczajam się do tej nowej nazwy Koalicji Obywatelskiej, która też mi się podoba.
1: Wiele wskazuje na to, że będzie Pan pełnił funkcję przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej. Wprawdzie jeszcze nie było oficjalnego potwierdzenia, ale na razie takie są prognozy. A jeśli tak się stanie, to będzie na panu spoczywała wielka odpowiedzialność takiego skonstruowania list, żeby nasze województwo było reprezentowane w nadchodzących wyborach jak najlepiej.
2: Drodzy Państwo, oczywiście czuję na sobie już to brzemię odpowiedzialności, aczkolwiek nie przywiązuję się do żadnego rozwiązania, bo to oczywiście też spadło na mnie jak grom z jasnego nieba, że nagle stałem się pełniącym obowiązki przewodniczącego regionu i zobaczymy, jak to dalej będzie. Mogę pełnić oczywiście i czuję tę odpowiedzialność, jestem gotowy do pracy, więc to się w najbliższym czasie oczywiście już pewnie wyjaśni. Natomiast oczywiście jest to ciężka praca, no ten kalendarz wyborczy mamy nieubłagany. Za półtora roku niemalże mamy wybory parlamentarne, bardzo trudne i kluczowe dla naszego kraju i w 2029 roku wiosną wybory samorządowe, też wcale nie łatwiejsze. Rozmawialiśmy o tym limicie kadencji, dwukadencyjności, więc tutaj po prostu będzie Armagedon.
1: Będzie Armagedon. Że nic się tutaj
2: tak.
1: nie zmieni.
2: Będzie Armagedon. I niestety ja oczywiście muszę za to wziąć odpowiedzialność za równo listy parlamentarne, które generalnie proponuje zarząd regionu, Rada Regionu zatwierdza, ale później i tak oczywiście zarząd krajowy decyduje o ostatecznym kształcie list. Natomiast my to układamy i oczywiście tutaj zrobię wszystko tak, jak zawsze mój poprzednik Tomasz Lenz zrobił, że konstruował te listy, które były reprezentatywne dla każdej części województwa i zawsze to ceniłem, aczkolwiek mnie też swego czasu kiedyś tam dotknęło, że byłem na dalszym miejscu, ale walczyłem i musiałem oczywiście się tutaj wykazać. I teraz też mam świadomość tych emocji, które się pojawią, ale te listy muszą być najmocniejsze i to zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i samorządowych. I ci, którzy pełnią funkcje oczywiście posłów, senatorów, radnych, różnych szczebli, będą weryfikowani przez pryzmat oczywiście swojej działalności, osiągnięć i merytoryki przede wszystkim, nie pokazywania się w jakichś tam infantylnych filmikach, bo mnie to po prostu bardzo razi. Uważam, że nie na tym polega funkcja z wyboru, żeby w ten sposób budować sobie kapitał polityczny, ale mieszkańcy wybierają po coś, prawda? Nie kogoś,
1: trochę
2: ale po coś.
1: Jak niektórzy twierdzą.
2: Na przykład. I na pewno o to postaram się zadbać.
1: Właśnie, wspomnieliśmy też o tym, że wiele się zmieni w samorządach, bo no, wybory samorządowe po parlamentarnych, ale wiele wskazuje na to, że to będzie prawdziwa rewolucja. W większości wójtów, burmistrzów kadencji po prostu się skończą. Będą już dwie, więc to będzie ten limit osiągnięty i zmian czeka nas dużo w samym powiecie włocławskim. Do 12, tak?
2: W 12 gminach na 13 będzie zmiana. Jest to ogromne oczywiście wyzwanie, bo pojawią się zupełnie nowe, świeże osoby, które będą miały szansę, bo trudniej jest wybrać oczywiście z urzędującym wójtem, burmistrzem, prezydentem niż powiedzmy zaczynamy od zera. Także tutaj trzeba będzie się do tego przyłożyć, oczywiście wystawić swoich kandydatów, bądź też poprzeć kandydatów wspólnych, bo ja się tego nie odżegnuję i w tej chwili odpowiadam za miasto Włocławek i powiat włocławski i się do tego po prostu już przygotowujemy, abstrahując od tego, co pokaże najbliższa przyszłość.
1: Rozglądać się już za młodymi ludźmi, za kimś, kto jakby...
2: Młodymi, świeżymi i merytorycznymi przede wszystkim, którzy chcą pracować dla lokalnych społeczności, a nie tylko pokazywać.
1: Bo tak mam wrażenie, jak tak obserwuję tą naszą politykę, że no w minionych latach te struktury Koalicji Obywatelskiej w terenie trochę się osłabiły.
2: Na pewno tak. I ja byłem prezydentem miasta, więc po prostu zajmowałem się miastem. Teraz staramy się te struktury odbudowywać. W ostatnim czasie powstało koło Poniewie w Choceniu i mamy kolejne plany. Aczkolwiek też Państwo doskonale wiedzą, że tereny wiejskie były mniej przyjazne dla Platformy, a teraz Koalicji. Ale myślę, że na fali powiedzmy tutaj tych sondaży ogólnopolskich, które w tej chwili chwili posiada koalicja. Jest wielka szansa, żeby te struktury odbudować i po prostu będziemy to robić. Też jak Państwo widzą, struktura tych środowisk wiejskich się zupełnie zmieniła. Już nie ma, powiedzmy, tych małych, indywidualnych gospodarstw rolnych, ale bardzo często są to duzi przedsiębiorcy rolni, którzy mają też swoje preferencje, a niestety w ostatnich latach PiS zdominował wieś i tutaj oczywiście kamyczek do ogródka naszym kolegom z PSL-u. Stracili wieś i będzie im bardzo trudno odbudować poparcie.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, pan Marek Wojtkowski, pełniący obowiązki przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej województwa kujawsko-pomorskiego, był dziś moim Państwa gościem.
2: Bardzo dziękuję, pani redaktor. Pozdrawiam wszystkich Państwa. Dobrego tygodnia życzę.
0: To jest temat na 101,4 FM. Po polsku na 101.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Fałszywy alarm w mieszkaniu prezydenta. Premier zwołuje spotkanie służb. Paweł Pawlikowski dostał Złotą Palmę w Cannes za film Ojczyzna. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 za tydzień przyjadą do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Właśnie teraz w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa powinna się rozpoczynać odprawa premiera Donalda Tuska z ministrami i służbami. Dotyczy wczorajszego fałszywego zgłoszenia o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wieczorem pod nieobecność domowników służby wyważyły drzwi. Sprawę śledzi Cezary Jaszczyk.
2: Z pewnością wiemy, że to nie pierwsza taka sytuacja, jeśli chodzi o polityków prawicy. Fałszywe zgłoszenia, które stawiały służby na nogi, dotyczyły też prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, czy były szefa BBN-u Sławomira Cęckiewicza. Podobne rzeczy dzieją się w przypadku pracowników stacji Republika. Premier Donald Tusk stwierdził, że mamy do czynienia z sabotażystami, a państwo użyje wszystkich dostępnych metod, by ich wyłapać. Dwa zgłoszenia dotyczące mieszkania Karola Nawrockiego wpłynęły wczoraj o 19.30. Tuż po 22.00 zwołano pilną naradę ministra spraw wewnętrznych z szefami służb. Marcin Kierwiński rozmawiał też z szefem gabinetu prezydenta.
1: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę filmową w Cannes. Odebrał statuetkę za reżyserię filmu Ojczyzna. To opowieść o relacjach niemieckiego pisarza Thomasa Manna z jego dziećmi. To już druga Złota Palma Pawlikowskiego. W 2018 dostał nagrodę za reżyserię filmu Zimna Wojna. W większości korzystamy z systemu kaucyjnego, ale prawie połowa z nas spotkała się z problemem przy butelkomacie. Na przykład nie chciał przyjąć puszki czy butelki. System powinien działać lepiej, ocenia Paweł Pomian ze stowarzyszenia EkoUnia, które przeprowadziło to badanie rynku.
3: No to właśnie trzeba ten system teraz dostosować do tego, z jaką ochotą Polacy korzystają z tego systemu. Bardzo ważny jest też postulat taki, żeby rozszerzyć system kaucyjny o kolejne typy opakowań. Mamy olbrzymi problem z małpkami, z tymi małymi opakowaniami po alkoholu.
1: Według tego badania 2/3 Polaków chce poszerzyć system kaucyjny o opakowania szklane. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 przyjadą do Warszawy. 1 czerwca u stóp Pałacu Kultury odbędą się Mistrzostwa Świata w tej odmianie koszykówki. Koszykarskie mistrzostwa potrwają tydzień. W gronie uczestników znajdą się oczywiście żeńska i męska reprezentacja Polski.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dzisiaj nadal bardzo ciepło, od 23 do nawet 27 stopni, tak dużo na zachodzie Polski, ale mogą pojawić się deszczowe chmury. Deszcze przelotne, czasem intensywne na południu Polski, możliwe na przykład burze. Jutro nie powinno już padać, a nadal będzie ciepło.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.

0: Włocławek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. A naszym gościem jest dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
1: Panie doktorze, porozmawiajmy dzisiaj o dość częstym problemie kardiologicznym, mianowicie o wadach zastawkowych serca. To jest dość częsta przypadłość. Wiele osób zmaga się z tym problemem. Powiedzmy zatem, czym są wady zastawkowe, jakie są ich rodzaje, co to jest?
2: Panie redaktor, wady zastawkowe to są różnie nazywamy je w świecie medycznym, więc to są wady najczęściej zastawki wrodzone, chociaż są wady nabyte i wady nabyte generalnie w ciągu życia osobniczego są większym problemem niż wady wrodzone, które dotyczą okresu młodzieńczego czy dziecięcego życia. To są takie choroby, które po prostu zaburzają przepływ krwi pomiędzy przedsionkami, komorami i dużymi naczyniami tętniczymi. No, w układzie krążenia manifestują się na najrozmaitszy sposób. Także to są wady, bym powiedział, związane z chorobami, z długością życia osobniczego, z urazami klatki piersiowej, no i jeszcze, bym powiedział, z chorobami infekcyjnymi w sierdzia.
1: Zwykle jest to zapewne jakaś niedomykalność, prawda?
2: Panie redaktor, są to zarówno stenozy, czyli zwężenia, są to niedomykalności, jak i wady kombinowane, to znaczy stenoza z niedomykalnością bardzo często towarzyszy zmianą zapalnym na zastawce. To są takie, bym powiedział, zasadnicze formy zaburzeń przepływu.
1: Panie doktorze, powiedzmy teraz, jakie są przyczyny i czynniki ryzyka wad zastawkowych serca, oczywiście tych nabytych, ponieważ te wrodzone to zapewne dziedziczymy po naszych przodkach.
2: No tak, ale wracając do wad zastawkowych nabytych, to najczęstszą przyczyną wad zastawkowych, już jeszcze do niedawna, były sprawy infekcyjne, które toczyły się na wsierdziu zastawkowym lub takie, bym powiedział, sprawy, które prowadziły do zaburzeń immunologicznych z powodu infekcji bakteryjnych. Najczęściej taką bakterią, która prowadziła do wady zastawek u młodzieży jeszcze niedawno, to były paciorkowce, ale mogą to być różnego rodzaju jeszcze inne formy bakteriologiczne. Także wiek jest pewną formą, bym powiedział, jakby starzenia się funkcji zastawki, która prowadzi w końcu do wady zastawkowej, takich jak na przykład zwężenia zastawki aortalnej, które jest dość, bym powiedział, pospolitym schorzeniem u osób powyżej 70 roku życia. Urazy, na przykład klatki piersiowej, mogą prowadzić do wad serca i zaburzenia funkcji zastawek pod postacią na przykład niedomykalności wskutek uszkodzenia czy zerwania się aparatu podzastawkowego. Także przyczyny mogą być różne, no i mogą być to, tak jak powiedziałem, infekcyjne, urazowe, związane z wiekiem. To są najważniejsze przyczyny wad zastawkowych sensu stricto.
1: Panie doktorze, przejdźmy do objawów. Jakie objawy, jakie symptomy mogą wystąpić, kiedy chorują zastawki serca? Czy jest tutaj jakiś wspólny mianownik do chorób wszystkich zastawek, do problemów z różnymi zastawkami, bo są mitralne, aortalne, trójdzielne, tak?
2: I
1: czy
2: płucne.
1: Każda zastawka może chorować inaczej, czy dawać inne objawy,
2: są pewne takie drobne różnice pomiędzy dolegliwościami, które zgłaszają pacjenci z określoną pozycją uszkodzonej zastawki. Ale dla wspólną rzeczą, dla tych wszystkich, w późniejszym oczywiście okresie, dla tych wszystkich wad zastawkowych, są objawy niewydolności serca. To jest takie, już bym powiedział, w zaawansowanym procesie. Natomiast jeżeli chodzi o objawy, to możemy już rozpoznać wady zastawkowe, czy podejrzewać je po oglądaniu samym pacjenta, tak jak on się zachowuje, czy on ma duszność, czy on ma sinicę, czy on ma zaburzenia budowy ciała, czy klatki piersiowej, już tak, po jego objawach, takich jak bóle wieńcowe, jak zaburzenia rytmu serca, jak utraty przytomności nagłe, tak, to wtedy możemy już, bym powiedział, jakby podejrzewać, że ten pacjent ma jakąś nieprawidłowość zastawkową. No ale to wymagane są, żeby powiedzieć co i jak konkretnie, to wymagane są odpowiednie oczywiście badania.
1: Panie doktorze, załóżmy taką sytuację, że wykrywamy wadę zastawki, czy też wadę kilku zastawek, bo tak też się może zdarzyć. I co dalej? Jakie powinno być postępowanie w takiej sytuacji i do jakiego momentu możemy jedynie monitorować stan serca, stan tych zastawek, a kiedy musimy wkroczyć z konkretnym leczeniem i jakim?
2: Wie pani, najczęściej takimi wadami nabytymi zastawek to są wady zastawek lewej połowy serca, a więc głównie zastawki mitralnej oraz zastawki aortalnej. To są, bym powiedział, główne jakby takie wady, które grają to taką rolę wiodących. I diagnostyka oczywiście tych wad, no to jest przede wszystkim zebranie wywiadu, no obejrzenie pacjenta, zbadanie go słuchawką, by usłyszenia, w którym miejscu są te zaburzenia przepływu manifestujące się szmerami, najgłośniejsze, tak? Czy w zastawce aortalnej, czy w zastawce mitralnej. Od tego po prostu zależy nasze, bym powiedział, nasza dalsza diagnostyka i kierowanie na dalsze badania, bo trzeba powiedzieć, że w tej chwili osłuchowo możemy coś podejrzewać, natomiast dokumentacja wad nabytych odbywa się głównie przy pomocy badania echokardiograficznego. Wtedy możemy obejrzeć, czy zastawka się nie domyka, czy jest zwężona, jakie są przepływy na tej zastawce, jaka jest fala zwrotna, jaka jest szybkość przepływów, jakie jest pole powierzchni zastawki. To wszystko ma, bym powiedział, istotny wpływ. I kwalifikacja do leczenia, czy zachowawczego, czy operacyjnego, to po prostu polega na tym, aby były spełnione kryteria kwalifikacyjne, przepływowe, objętościowe i powierzchniowe zastawki, które się wylicza w badaniu echokardiograficznym. Więc nie wszystkie wady, które rozpoznajemy, operujemy zaraz. Muszą być spełnione kryteria operacyjne przy pomocy wyliczeń echokardiograficznych.
1: A może być taka sytuacja teoretycznie, że powiedzmy jest jakaś niedomykalność zastawki czy zastawek i ona nie postępuje mimo upływu czasu,
2: wie pani, tylko zatrzymuje się w miejscu. Na przykład jak w takiej niedomykalności zastawki aortalnej, która jest no, dość powszechna, to po prostu badamy tego pacjenta okresowo, na przykład co pół roku i obserwujemy jego frakcję wyrzutową. Jeżeli ta frakcja wyrzutowa jest dobra, no to właściwie postępowanie operacyjne no, jest wstrzymane. Natomiast jeżeli w kontekście poszczególnych badań frakcja wyrzutowa przy niedomykalności, która się zwiększa, się obniża, to jest wskazanie na przykład do wtedy wymiany zastawki aortalnej. Czyli to jest, bym powiedział, taka kwalifikacja obserwacyjna, tak? Że no, oczywiście są takie wady, które badamy pierwszy raz i mówimy bezwzględnie operacja, tak? Ale jeżeli jest, to są wady, w których hemodynamika jest niezbyt mocno zakłócona, no to wtedy po prostu
1: czekamy.
2: Obserwacja.
1: Czekamy. Obserwujemy tak, i czekamy. Tak. Dziękuję panu pięknie.
2: Dziękuję bardzo, panie redaktor, i dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że był to program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu, a naszym gościem, naszym ekspertem był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję, do usłyszenia już za tydzień. Do widzenia, Anna Majchrowicz.
0: Wokół nas. Po polsku na 101,4 FM.

0: Tak, tak. Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Mieszkańcy Włocławka mogą oddawać głosy na markowy lokal Śródmieścia. Budżety powiatowych urzędów pracy zostały znacząco zmniejszone. Oraz jest nowy prezes klubu koszykarskiego Włocławek. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Trwa głosowanie w konkursie Markowy Lokal Śródmieścia 2026, organizowanym przez Urząd Miasta Włocławek w ramach programu rewitalizacji. Mieszkańcy Włocławka mogą oddawać głosy do 23 maja. O tytuł walczy 6 lokalnych firm i punktów usługowych ze Śródmieścia, m.in. restauracje, kawiarnie, księgarnia oraz pracownia ceramiczna. Zwycięzca otrzyma tytuł Markowy Lokal Śródmieścia 2026 oraz voucher promocyjny o wartości 5000 zł. W całym kraju rośnie niepokój wokół finansowania aktywnych form wsparcia dla osób bezrobotnych. W 2026 roku budżety powiatowych urzędów pracy zostały znacząco zmniejszone, a środki przeznaczone na aktywizację zawodową ograniczono o blisko 1,5 miliarda złotych. Mniejsza pula pieniędzy oznacza mniej dotacji, szkoleń i staży dla osób poszukujących zatrudnienia. Senator Stanisław Pawlak zwrócił się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie tej sytuacji. Mówi Stanisław Pawlak, senator RP.
3: W tej sprawie wystąpiłem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienia i wyjaśnienie, które otrzymałem, potwierdza ten stan rzeczy. Mianowicie wstępnie planowano środki na aktywne formy walki z bezrobociem na wysokości roku 25, ale niestety zmniejszono te środki o 1,5 miliarda złotych, a więc pozostało tylko 2 miliardy 150 milionów, które nie wystarczają na realizację przypisanych zadań, poszerzonych szczególnie zadań nową ustawą z 2025 roku o możliwości wsparcia także innych osób korzystających z pomocy, co wywołało właśnie to zahamowanie finansowania aktywnych form wsparcia bezrobocia. Ta odpowiedź nie przewiduje możliwości zwiększenia tych środków. Będę nadal się starał o to, aby jednak znaleźć źródła finansowania.
2: We Włocławku skutki cięć są już odczuwalne. Budżet przeznaczony na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych zmniejszył się aż o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem, mówi Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
4: Jeżeli chodzi o środki, jakimi dysponujemy na starcie w tym roku, zmniejszył się o 40%. Natomiast jeżeli porównamy wszystkie wydatki, które mieliśmy w ubiegłym roku i te dodatkowe pieniądze, które jeszcze pozyskaliśmy, no to liczby są dosyć wstrząsające, jeżeli chodzi o to, czym dysponujemy dzisiaj. Mianowicie w ubiegłym roku wydatkowaliśmy ponad 34 miliony złotych na aktywne formy wsparcia naszych klientów, a w tym roku mamy do dyspozycji trochę ponad 17 milionów. Zatem jest to połowa budżetu, nawet nieco mniej.
2: Jednocześnie trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów dotyczące uruchomienia dodatkowych środków. Na razie jednak zarówno urzędy pracy, jak i osoby bezrobotne muszą uzbroić się w cierpliwość. Ostateczne decyzje dotyczące dodatkowego finansowania mają zapaść w najbliższych tygodniach, a od nich zależy, czy wsparcie dla osób szukających pracy wróci do poprzedniego poziomu. Anwil Włocławek przedwcześnie zakończył walkę o medal Mistrzostw Polski. W ubiegłym tygodniu prezes klubu koszykówki Włocławek na konferencji podsumowującej sezon oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej. Przypomnijmy, że w fazie zasadniczej rottweilery pod wodzą Grzegorza Korzana grały w kratkę, co doprowadziło do zmiany na stanowisku. Miejsce pochodzącego z Włocławka szkoleniowca zajął Ronen Ginsburg. Otrzymał umowę na 2 lata. Anwil kontraktował kolejnych zawodników i ostatecznie zakwalifikował się do rundy play-in. Tutaj przegrał 2 mecze przed własną publicznością i odpadł z walki o medal Mistrzostw Polski. Rada Nadzorcza klubu zdecydowała, że nowym prezesem będzie Hubert Heyman, dotychczasowy dyrektor sportowy z włocławską koszykówką, związany jest od wielu lat. Czekamy na pierwsze komentarze ze strony nowego sternika Anwilu Włocławek.
0: To jest Puls Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: Włocławek, dla Was, po polsku na 101,4 FM. W końcu

Kaino, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Włocławek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101,4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Małgorzata Stróżewska, założycielka i wiceprezes Fundacji Włocławianki. Witam serdecznie. Pani Małgosiu, czym jest Fundacja Włocławianki, dla kogo jest ta fundacja i skąd taka, a nie inna nazwa?
2: Fundacja Włocławianki powstała tak naprawdę z potrzeby serca pomagania kobietom we Włocławku. Jest to inicjatywa Inny Griszczuk, mojej przyjaciółki 35-letniej i moja. I dołączyły się do nas różne fajne dziewczyny, nie tylko dziewczyny, bo również wspierają nasi mężowie, nasi partnerzy.
1: Mhm. Kiedy mówimy pomaganie, to gdzieś tam zaraz pojawia się pytanie, komu i w czym tak naprawdę chcecie pomagać?
2: Chciałyśmy pomagać na początku samym kobietom w różnym wieku. Ja jestem prezeską Amazonek Stowarzyszenia we Włocławku, więc z racji tego zauważyłam, że jest potrzeba nie tylko pomagania w sensie zdrowotnym kobietom, ale również pomagania kobietom, by dobrze się czuły w tym, jak wyglądają. Pomagamy, żeby były zadowolone, żeby miały czas mogły czas spędzać z młodymi osobami. Bardzo nas wspierają studenci z PANS-u. Tutaj chcę również bardzo im podziękować. Jest taka audycja, takie warsztaty właśnie studenci z PANS-u organizują pomoc dla starszych osób w obsłudze ich telefonu. Prosta rzecz, a bardzo potrzebna.
1: A okazuje się, że jeszcze z tym jest problem, chociaż wydawałoby się, że dzisiaj to tak naprawdę rzecz naturalna, tak? A jednak starsi ludzie niekoniecznie potrafią coś więcej
2: niż
1: zadzwonić.
2: Nie potrzebują absolutnie żadnych komputerów. One potrzebują małego się, żebym mogła napisać SMS-a do swojego wnuczka. Ina na przykład w związku z tym, że jest tancerką i pracuje i z młodymi dziewczynami, ale również i z kobietami, seniorkami, przerosło to nasze oczekiwania. Chciała uczyć kalanetiksu, to jest taka fajna forma zajęć sportowych. Kobiety bez znaczenia w jakim wieku. Okazało się, że przyszło do niej o wiele więcej kobiet niż ma kawiarenka obywatelska, w której prowadzimy swoje zajęcia w związku z tym, że nie mamy jakiejś swojej siedziby. Potrzeba jest ogromna. Pomagamy wszystkim. Zorganizowałyśmy korepetycje, również to inicjatywa Inny dla młodzieży z ósmych klas, takie przygotowujące do egzaminów ósmoklasisty. I tu również studenci z PANS-u jak najbardziej uczestniczyli w tym.
1: No, wspaniałych mamy studentów.
2: Fantastycznych,
1: tego,
2: po prostu fantastycznych.
1: Odpowiadają na wasze apele,
2: tak,
1: i angażują swój prywatny,
2: tak,
1: czas w młodzieży,
2: tak,
1: prawda?
2: Jak najbardziej, tak, tak, tak.
1: Całkowicie pro bono, tak?
2: Wszystko dajemy za darmo, tak. Potrzebujemy tylko informacji, w czym możemy pomóc. I to taka prośba właśnie do słuchaczy. Czego byście Państwo chcieli? Czego nie ma we Włocławku? Co możemy zorganizować? Na pewno będziemy się starać robić to, czego nie ma. I w czym możemy pomóc? Oczywiście bezpłatnie.
1: Gdzie można Was znaleźć? Gdzie można szukać o Was informacji?
2: No dzięki Wam w telewizji teraz Kujawy, za co bardzo dziękujemy serdecznie. Ale nasi włocławianie, nasze wsparcie prowadzi nam stronę internetową Fundacja Włocławianki.
1: Czyli jest strona internetowa,
2: jest strona
1: Fundacja
2: internetowa.
1: Włocławianki,
2: tak? Tak, strona internetowa Fundacja Włocławianki. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Instagramie.
1: A jeżeli ktoś chciałby spotkać się z Wami osobiście, jeżeli ktoś chciałby zrobić ten taki najtrudniejszy czasami pierwszy krok, żeby wyjść z domu ze swoimi problemami, żeby gdzieś szukać pomocy, bo na przykład, nie wiem, dobrnął do takiego etapu w swoim życiu, że niekoniecznie wie co dalej, to gdzie może Was znaleźć?
2: Może zadzwonić po prostu, jest na naszej stronie numer telefonu. Już nieraz tak było, spotykałyśmy się z osobami, które tego potrzebowały. Ktoś zadzwonił, umawiamy się, spotykamy się. Natomiast powtarzam, nie mamy jeszcze jakiejś tam siedziby, więc może to wyglądać w ten sposób, że po prostu spotkamy się w jakimś miejscu dogodnym dla tych osób, które po prostu potrzebują. Mamy psychologa, mamy pedagoga, mamy psycholożkę dziecięcą, mamy terapeutów, trzy panie lekarki, panią notariusz, dziewczynę od rękodzieła, od mody, kosmetyczkę, położną, pielęgniarkę.
1: No cóż, w takim razie warto chyba tutaj podkreślić, że jeżeli ktoś w tej chwili nas słucha i wie, że chciałby jakiejś pomocy, a niekoniecznie w swoim najbliższym otoczeniu ma kogoś, kto taką pomocną dłoń jest w stanie do niego wyciągnąć, to warto wejść na stronę internetową Fundacji Włocławianki i dowiedzieć się czegoś więcej, bo jesteście i to jest najważniejsze.
2: Jesteśmy i będziemy i zapraszamy serdecznie.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Pani Małgorzata Stróżewska, założycielka i wiceprezes Fundacji Włocławianki, była dziś moim Państwa gościem.
0: To jest temat na 101,4 FM. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

gdzie ty? Rzym. Czym cię zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz?

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nagranie strzelaniny pod Białym Domem opublikowano w internecie. Fałszywe alarmy to dywersja, mówi premier, zwołał odprawę służb. Nocna fiesta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy polskiego czasu napastnik otworzył ogień. Policja otoczyła teren i zastrzeliła mężczyznę. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania tego dramatycznego zdarzenia. Nie ma informacji o tym, by ktoś jeszcze oprócz napastnika zginął. Dziennikarze otrzymali polecenie ucieczki i schronienia się w sali konferencyjnej Białego Domu. Prezydent USA Donald Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu. Prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. A co do Iranu, Trump zapowiedział, że omówi dziś ze swoimi współpracownikami irańską propozycję porozumienia pokojowego. Twierdzi, że to cytat, solidne 50-50. Czy będzie w stanie zrobić dobry interes, czy wysadzi ich w powietrze? Dyplomaci zarówno Iranu, jak i USA mówili wczoraj o postępach. Mówimy o dywersji, tak Donald Tusk nazwał fałszywe zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wcześniej wiele podobnych fałszywych alarmów wzywano do mieszkań osób publicznych związanych z polityczną prawicą. Premier zwołał odprawę rządu i służb. Charytatywny influencer Łatwo Gang przejechał już rowerem 500 kilometrów. Jedzie z Zakopanego do Gdańska. Piotr Artur Hanke, bo tak się nazywa, w ciągu 39 godzin jazdy zebrał już 11 milionów złotych na leczenie chorego dziecka. Organizatorzy zbiórki podkreślają, że pieniądze przeznaczone są na terapię genową dla chłopca, której koszt wynosi około 15 milionów. Poznań nie spał tej nocy. Kibice Lecha świętowali drugie z rzędu Mistrzostwo Polski. Oddajemy głos kibicom kolejorza.
2: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć, więc jestem przeszczęśliwa.
3: Dzisiaj się bawimy.
4: To jest dla nas ważne. No.
3: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne. Cieszę się, że mogłem być częścią tego wszystkiego.
1: Lech został mistrzem po raz 10 w historii.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Już teraz mamy około 20 stopni, a maksymalna temperatura dzisiaj, uwaga, 29. To najnowsze prognozy na Dolnym Śląsku, aż tak upalnie. W pozostałej części kraju od 23 do 27. Dużo słońca, ale możliwe też przelotne opady deszczu. Natomiast jutro nie powinno już padać, a nadal będzie gorąco od 20 do 25.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.

0: Gramy tylko my.
1: Tylko my.
0: We Włocławku po polsku.
2: To jest audycja Wokół nas. Na 101 i 4 FM.
3: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a dziś moim i Państwa gościem jest pani Beata Katarzyna Nowakowska, poetka, autorka 5 tomików poetyckich. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzień dobry, witam również serdecznie Państwa, witam Panią.
3: Zacznijmy właśnie od tego najnowszego tomiku, Świat zawirował we mnie. To bardzo mocny i intrygujący tytuł. Co się za nim kryje?
4: Za tym tomikiem kryje się po prostu życie i to, co z nim jest związane, a więc zawirowania różnego rodzaju, nasze emocje, obserwacje świata, pęd w codzienności, takiej totalnej, czyli właściwie wszystko to, co jest związane z naszym tu i teraz, w chwili obecnej.
3: To już pani piąty autorski tomik. Jak zmieniła się pani jako poetka przez te wszystkie lata?
4: Na pewno dojrzałam, na pewno z wierszy takich bardzo, bardzo mocno osobistych i tylko osobistych, z wierszy bardzo, bardzo prostych, które pojawiały się w moim bardzo wczesnym okresie, że tak powiem, młodzieńczym, zaczęły powstawać wiersze bardziej dojrzałe, wiersze często o zakresie filozoficznym, wiersze często emanujące nie tylko moim wnętrzem, ale także właśnie obserwacją rzeczywistości. Więc na pewno tutaj ta poezja moja jest dużo bardziej dojrzała niż ta sprzed wielu, wielu lat.
3: A dziś pisze się łatwiej czy trudniej?
4: Oj, powiem pani, że myślę, że trudniej. Myślę, że trudniej dlatego, że trzeba umieć wstrzelić się troszeczkę w odbiorcę tych wierszy. Nie można, to jest moje zdanie, nie można pisać tylko i wyłącznie dla samego pisania. Należy troszeczkę wyjść naprzeciw potrzebom ludzi, którzy będą te wiersze odbierać. I tutaj należy w jakiś sposób dostosować słownictwo, dostosować język i przekaz danego utworu. Także myślę, że jest to troszeczkę trudniejsze niż kiedyś.
3: Pani Beato, żyjemy w czasach w ciągłym biegu i chaosie. Czy poezja może powodować to, że potrzebujemy tej chwili zatrzymania się?
4: Uważam, że tak. Oczywiście nie wszyscy ludzie są w stanie do właściwego odebrania poezji z różnych przyczyn. Kogoś to interesuje bardziej, kogoś to interesuje mniej. Natomiast ci, którzy mieli gdzieś do czynienia z słowem pisanym w postaci właśnie poetyckiej, to myślę, że dla nich jak najbardziej ta poezja jest potrzebna, bo pozwala, tak jak pani już wcześniej wspomniała, chociaż na chwilę zatrzymać się w tym biegu, w tym chaosie, zatrzymać się, zastanowić się nad sobą, zweryfikować może pewne swoje jakieś działania, myślenie i żyć dalej, piękniej, lepiej.
3: A czy bywa tak, że wiersz przychodzi nagle i musi pani zapisać od razu pomysł?
4: Tak, zdarza się. Zdarza się albo cały wiersz, albo jakaś fraza, jakaś myśl, wokół której po pewnym czasie powstaje cały utwór. Także bywa różnie.
3: W ostatnim czasie odbyło się pani spotkanie autorskie z czytelnikami w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Jak takie spotkania wpływają na pani twórczość?
4: Tak, właśnie ostatnio odbyło się spotkanie autorskie, zorganizowanie którego jestem bardzo wdzięczna właśnie pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej. I jest to niewątpliwie niesamowite doświadczenie, bo jest to spotkanie z bezpośrednimi odbiorcami tego, co robię. I na takim spotkaniu, konkretnie w czwartek miniony, padło bardzo wiele życzliwych, serdecznych słów, które umocowały mnie tylko w tym, żeby dalej pisać, że to, co robię, jest dobre, jest potrzebne, ludzie oczekują tego i ja ze swojej strony mogę obiecać i obiecuję, że dalej będę pisać.
3: Czy zauważa pani, że po poezję sięgają dziś młodzi ludzie?
4: Powiem tak, poezja dzisiaj troszeczkę odeszła gdzieś z boczku, funkcjonuje. Na przestrzeni dziejów, na przestrzeni lat, które przeżyłam, myślę, zaobserwowałam i myślę, że więcej młodych ludzi kiedyś sięgało po poezję, teraz nie. To jest moje spostrzeżenie. Mówię tutaj o młodych ludziach w przedziale, powiedzmy, rzeczywiście takim młodym do 20 roku życia, ale może się mylę i bardzo chciałabym się mylić. Natomiast z mojego kręgu, z moich obserwacji, to właśnie takie spostrzeżenie nasuwają się. Natomiast jeśli chodzi już o tę młodzież bardziej dojrzałą, to tutaj szczególnie po bytnościach na portalach społecznościowych widać, że jest większe zainteresowanie.
3: Pani Beato, czym dla pani osobiście jest poezja?
4: Poezja dla mnie jest naładowaniem baterii, bo dzięki poezji mogę się wyłączyć. Oczywiście nie mówię tutaj o mojej twórczości, tylko o poezji, którą ja chłonę. Mogę się wyłączyć, mogę się zrelaksować, mogę zastanowić zastanowić się nad jakimś głębszym problemem. Daje mi poezja ukojenie. Zawsze lubiłam poezję i bardzo często lubię do niej wracać. W każdej prawie wolnej chwili lubię sobie jakiś wiersz przeczytać.
3: A gdyby miała Pani wybrać tylko jeden tomik spośród swojej twórczości, to który byłby Pani ulubionym?
4: Oj, trudne pytanie, powiem Pani szczerze. Natomiast ja ostatnio troszeczkę jestem taka bardzo mocno filozoficznie uduchowiona. Z różnych względów to wynika i myślę, że wybrałabym przedostatni swój tomik Quo Vadis Homine, Dokąd zmierzasz, człowieku, bo jest tam dosyć duża przekrojowość właściwie tematyki takiej filozoficzno-duchowej.
3: A gdyby miała Pani jednym zdaniem zachęcić naszych słuchaczy do sięgnięcia po Świat zawirował we mnie, co by Pani powiedziała?
4: Świat wiruje w każdym z nas i oby wirował jak najwspanialej. Jeżeli chcesz wskazówek, sięgnij po Świat zawirował we mnie, mojego autorstwa.
3: Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była Pani Beata Katarzyna Nowakowska, poetka.
4: Dziękuję bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Wokół nas.

0: Pawek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
2: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Wyjątkowy jubileusz warsztatu terapii zajęciowej we Wrocławku oraz w Izbicy Kujawskiej odbyła się urodzinowa impreza niespodzianka. Patryk Jaromierski, Puls Wrocławka, zapraszam. 3 dekady wsparcia, codziennej pracy i małych i wielkich zwycięstw. Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku świętował jubileusz 30-lecia działalności. Był czas na wspomnienia początków, podziękowania dla osób tworzących to miejsce i ogromne brawa dla uczestników, którzy każdego dnia pokazują, że ograniczenia wcale nie muszą odbierać marzeń i możliwości. Mówi Rafał Afeltowicz, dyrektor Towarzystwa Przyjaciół i Dzieci, oddział okręgowy we Wrocławku.
4: 30 lat temu powstało miejsce, które miało stać się przestrzenią wsparcia, rozwoju, rehabilitacji oraz budowania samodzielności osób niepełnosprawnościami. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że przez te lata warsztat stał się nie tylko placówką, ale przede wszystkim wspólnotą ludzi połączonych wzajemnym szacunkiem, życzliwością i codziennym zaangażowaniem.
3: Warsztat terapii zajęciowej wspiera osoby z niepełnosprawnościami, pomagając im zdobywać podstawowe umiejętności potrzebne w życiu. Nie brakuje też chwil wzruszeń, które pokazują, że ta praca ma sens i przynosi efekty. Podczas jubileuszu głos zabrali również rodzice uczestników warsztatu. Wielu z nich podkreślało, że nie wyobraża sobie życia swoich bliskich bez tego miejsca. Mówi tata Tomka, uczestnika warsztatu terapii zajęciowej.
5: Mój syn do tej placówki został przyjęty w czasie pandemii. Dla wszystkich był to bardzo trudny czas. Wszyscy pamiętamy, w tym okresie funkcjonowały warsztaty. Praca zdalna, podział na małe grupki, maseczki. Bardzo z żoną cieszyliśmy się, że zwolniło się miejsce i Tomasz został przyjęty do warsztatu. Z drugiej strony mieliśmy obawy, jak w tym czasie będzie to wszystko funkcjonowało. Czy nasz syn się odnajdzie, nie zniechęci się i powie, nie chce już chodzić na warsztaty. Strach miał wielkie oczy. Tomek świetnie się odnalazł w nowej społeczności. Chętnie się uczy, rozwija swoje zainteresowania. Ma dużo kolegów, z którymi się zaprzyjaźni. Jesteśmy szczęśliwi, że nasz syn znalazł swoje miejsce, do którego chętnie chodzi.
3: Na zakończenie uroczystości podopieczni zaprezentowali wyjątkowy występ artystyczny. Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Andrzej Bartkowski jest współzałożycielem Biura Podróży Mazurkas, właścicielem hotelu o tej samej nazwie, pisarzem i podróżnikiem. Przyszedł na świat w Izbicy Kujawskiej. W tym miejscu dorastał, uczył się, nawiązywał pierwsze przyjaźnie. Na studia pojechał do Warszawy, a następnie zwiedził sporą część świata i osiągnął sukces biznesowy. Nie zapomniał jednak o swojej małej ojczyźnie. Mówi Andrzej Bartkowski, właściciel firmy Mazurkas.
6: Urodziłem się tu, jestem dumny z tego, że tutaj urodziłem. Kocham tą Izbicę całym sercem. Kiedy tylko mogę o nim rozmawiać, zaraziłem tą miłość. Całe rzesze ludzi. Spotykamy się, to nie tylko ja, ale kilku jeszcze moich kolegów, którzy tutaj się wychowali, chodzili do szkoły, a teraz są w Warszawie. Taki mamy klub, który funkcjonuje już od dawna i teraz mamy już po 80 parę lat, ale bez przerwy się spotykamy i rozmawiamy i mówimy i chwalimy tą Izbicę nie tylko między sobą, ale też zapraszamy innych ludzi, którzy już się czują w zasadzie mieszkańcami Izbicy, bo wszystko Izbicy znają.
3: Izbicy Kujawskiej odbyła się urodzinowa impreza niespodzianka, zorganizowana przez pracowników 81-letniego przedsiębiorcy. Pan Andrzej jest świetnym ambasadorem Izbicy Kujawskiej. Opowiada i promuje swoją małą ojczyznę. Mówi Marek Dorabiała, burmistrz Izbicy Kujawskiej.
7: Taka postawa świadczy o człowieku właśnie tak, że no Izbica jest, nie ukrywajmy, małym ośrodkiem, ale pan Andrzej wraca tutaj z sentymentem. Jest wspaniałym ambasadorem naszego miasta, naszej gminy, bo wszędzie, gdzie się pojawi, ciągle mówi o Izbicy. Mówi, pisze, w każdy możliwy sposób propaguje.
3: Jubileusz Andrzeja Bartkowskiego był bardzo huczny. Widać, że pracownicy mają wiele ciepłych uczuć wobec swojego szefa. Nie zabrakło jednak łez wzruszeń podczas wspominania młodości jubilata.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
2: WPP na 101,4 FM.

0: Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101,4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Maria Wiśniewska, kierownik warsztatu terapii zajęciowej we Włocławku. Proszę powiedzieć, jak wygląda codzienna praca w warsztacie terapii zajęciowej?
2: Warsztat terapii został utworzony dla osób z niepełnosprawnościami po to, żeby ich uspołeczniać, przede wszystkim, żeby ich przygotować do pracy. Jeżeli nie w zakładzie aktywności zawodowej, to na wolnym rynku pracy, tak? Uczą się, 7 pracowni mamy, uczą się w tych pracowniach różnych rzeczy i gotowania, i higieny osobistej, i sprzątania, i co tylko można sobie wymyślić. Oni po prostu, co niektórzy, muszą się od podstaw pewnych rzeczy nauczyć.
1: A jakie efekty pracy podopiecznych najbardziej Panią wzruszają albo motywują?
2: Proszę Pani, wzruszenie to takie emocje są, na przykład w pandemii odeszło parę osób, to są takie bardzo wzruszające, przykre historie, tak? Wzruszenia weselsze to były, fakt, że to było parę ładnych lat temu, małżeństwo. Dziewczyna i chłopak po prostu się ożenili, jak się usamodzielniają. Nawet zwykły taki gest, przychodzi uczestnik zamknięty, wycofany. Lubię Panią, chciałbym z Panią na przykład chwilę posiedzieć, porozmawiać. Mówią o swoich problemach i troskach. To też jest takie bardzo wzruszające. No niektóre sytuacje są, wiadomo, smutniejsze, a niektóre no weselsze.
1: A czy są historie podopiecznych, które pokazują, że działalność warsztatu ma sens?
2: Proszę Pani, na pewno ma wielki sens, chociażby to, że wyjdą z domu, tak? Ja tu będę mówiła globalnie. Niektórzy są bardzo otwarci już, niektórzy są zalęknieni, jest wielka, ogromna izolacja, więc wychodzą, uczą się pewnych rzeczy, przebywają z osobami, między sobą prowadzą jakąś komunikację, więc to jest nawet sens, że on uczy się, zdobywa wiedzę, otwarty jest na społeczeństwo, na inne osoby, a no to już takim już większym, poważniejszym, to jest właśnie praca w zakładzie aktywności, na wolnym rynku pracy, niektórzy sami zamieszkują też, więc to są takie, można powiedzieć, efekty działalności, bo oni się tam wszystkiego nauczyli i czują się pewni i tacy też, jeżeli już odchodzą na przykład, bo się usamodzielnią, więc też my ich wspieramy w tym momencie, tak?
1: A jakie są największe wyzwania w prowadzeniu tej placówki?
2: Największym wyzwaniem to na pewno jest stabilizacja, żeby była finansowa. Wiadomo, wszystko drożeje. Nie mówię, że będę narzekała na jakieś finanse, ale przykładowo, są osoby, które, wrócę do tego pytania, wzruszające, uczestnik ma 50 lat, robimy wycieczkę nad morzem, i on mówi, wie Pani co, pierwszy raz widzę morze, więc chodzi o tą stabilizację finansową zamiast jednej wycieczki, bo nie ukrywajmy się, koszty autokarów, innych historii są bardzo drogie, żeby było na przykład z 5, tak? Także na pewno wynagrodzenia terapeutów, bo to też nie jest łatwa, ona jest satysfakcjonująca, bo efekty jakieś są fajne z tego, ale no żeby to wynagrodzenie było też godne, tak? Jest też problem wielki, bo uczestnicy też się starzeją, brak jest nowych, małe. Kiedyś pamiętam parę ładnych lat temu, było po 20 osób zapisanych w kolejce. Teraz jest tylko kilka osób. Także no, takie to są główne nasze takie problemy, a najważniejsze, żeby warsztat trwał.
1: A co dla podopiecznych oznacza to miejsce?
2: Wie Pani co? Myślę, że najlepiej to pytanie zadać uczestnikowi. Ja tak myślę, że to jest to, że przychodzi, traktuje co niektóry jako swój dom, nawiązuje relacje, bo to jest bardzo ważne, tak? Bo no, są uczestnicy, nie ukrywajmy, z niepełnosprawnością znaczną, więc długo trwa proces, zresztą on się nauczy podstawowych rzeczy, powiedzmy nawet zapinania kurtki, tak? Więc myślę, że to miejsce jest dla nich bardzo, bardzo ważne, niż takie siedzenie w domu i no niekiedy oglądanie tylko telewizji.
1: Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Przypomnę Państwu, że dziś moim i Państwa gościem była Pani Maria Wiśniewska, kierownik warsztatu terapii zajęciowej we Włocławku.
0: To jest temat na 101,4 FM. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę za reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Trzeba to szybko wyjaśnić, mówi premier po fali fałszywych alarmów pożarowych. Uwaga kierowcy, A1 między Łodzią a Piotrkowem zablokowana. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Paweł Pawlikowski zdobył statuetkę za najlepszą reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Nagrodę przyniósł mu film Ojczyzna. Choć odnośnie do samej statuetki doszło do kuriozalnej sytuacji, o czym więcej znawczyni kina Grażyna Torbicka.
2: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
1: W 2018 roku Pawlikowski również dostał nagrodę za reżyserię w Cannes za film Zimna wojna. Mamy do czynienia z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami, mówi premier. Donald Tusk zwołał nadzwyczajną naradę z ministrami i szefami służb po fałszywym zgłoszeniu o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Straż wyważyła drzwi pod nieobecność domowników. Donald Tusk zaapelował o niewykorzystywanie sprawy do celów politycznych.
3: Tego typu zdarzenia to ostatnie jest szczególnie dotkliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, powód, dla którego tutaj działa trzeba bardzo szybko, to narastająca fala spekulacji takich czysto politycznych i spiskowych.
1: To już kolejne tego typu fałszywe zgłoszenie w ostatnich dniach dotyczące polityków i dziennikarzy związanych z prawicą. Autostrada A1 jest całkowicie zablokowana pod Łodzią po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zamknięta między węzłami Tuszyn a Łódź Południe. Robert Lewandowski w najlepszy możliwy sposób pożegnał się z Barceloną. Strzelił gola w swoim ostatnim meczu. Wczoraj Barsa przegrała 1-3 z Walencją, ale i tak została mistrzem Hiszpanii, a to był 120 gol lewego dla Barcelony. Ciągle nie wiadomo, gdzie Lewandowski zagra w kolejnym sezonie. Plotki krążące w mediach mówią o przenosinach naszego snajpera do jednego z klubów w Arabii Saudyjskiej.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Od 20 do 23 stopni na północy Polski, w centrum 27, podobnie na wschodzie, na południu, na zachodzie nawet 29. Dużo słońca, ale synoptycy prognozują też na dzisiaj przelotne opady deszczu. Jutro już nie powinno padać, a nadal będzie bardzo ciepło.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.

0: Sławek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie i nasz psycholog Ewa Witkowska-Malinowska. Dzień dobry, Ewo.
2: Dzień dobry, witam.
1: O pracy sobie dziś porozmawiajmy, bo praca, no właśnie, czym jest praca w życiu człowieka?
2: Praca w życiu każdego człowieka może oznaczać coś zupełnie innego, bo dla jednego będzie to sens życia, dla drugiego będzie to obowiązek, ale do zniesienia, dla trzeciego to będzie przykry przymus. Tak więc ta praca dla każdego z nas znaczy coś zupełnie innego.
1: Ale praca w życiu naszym jest potrzebna, czy możemy bez tej pracy przeżyć fantastycznie nasze życie?
2: Myślę, że przede wszystkim z punktu widzenia ekonomicznego byłoby to niezwykle trudne, abyśmy jednak nie pracowali i spokojnie żyli. To też ważne tak naprawdę, jak my tę pracę będziemy postrzegać, no bo możemy wyjechać gdzieś do kraju, gdzie te pieniądze nie będą aż tak potrzebne, zaszyć się w jakiejś wiosce i próbować żyć tak jak ludzie wiele, wiele lat temu, tylko czy rzeczywiście nie będziemy wykonywać pracy? No będziemy, bo będzie trzeba wstać rano, przynieść wody gdzieś z bardzo daleka, znaleźć pożywienie, to też będzie praca, a więc tak naprawdę ta praca przewija się w naszym życiu tak czy inaczej i zależnie od tego, jaką pracę wybierzemy, to albo jesteśmy z niej zadowoleni, albo nie, ale jest, myślę, konieczna.
1: Porządkuje nasze życie praca.
2: Tak, na pewno daje nam taką rutynę, ale też możliwość spełniania się na zupełnie innym obszarze życia, dlatego że często dzieje się tak, że możemy w jakąś rolę za bardzo się zatracić, na przykład choćby mamy, tak, które gdzieś tam długo, długo są z dzieckiem w domu i one też często mówią o tym, że ich największym marzeniem jest to, aby wrócić do pracy, bo to daje kontakt z ludźmi, z wieloma różnymi sytuacjami, osobami, z życiem po prostu takim tętniącym właśnie cały czas. To życie jest po prostu żywe, a nie spokojne i z brakiem jakichś takich interakcji.
1: Wspomniałaś o tym, że mamy właśnie, które wychowują dzieci dość długo, marzą o tym, żeby wrócić do pracy i zobacz, jak ta praca jest w takim naszym, zakodowana w naszej świadomości. Przecież te mamy ciężko pracują, wychowując te dzieci, a mówiąc o pracy, myślimy tylko o takiej pracy, która, gdzie wstajemy rano, wychodzimy, mamy szefa, mamy określone zadanie na dziś do wykonania. To takie trochę nie zawężanie tego, bo czasami siedząc właśnie, te mamy szczególnie, siedząc w domu, ciężej pracują, tak, niż w tej pracy przez
2: dokładnie,
1: 8 godzin.
2: Dokładnie tak jest.
1: I myślę, że to też warto by było zmienić, bo często się mówi, no siedzisz w domu, nic nie robisz. To tak, zostańmy sobie jeszcze chwilę przy tych kobietach.
2: Tak, bardzo stereotypowe właśnie to zdanie, siedzisz w domu i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, bo ta kobieta przez cały dzień szuka sekundy, żeby usiąść i często jej nie znajdzie. Sami zresztą pewnie widzimy to po sobie, że jeżeli jest dzień wolny i jesteśmy w domu, to nagle się okazuje, że jest tam tyle do zrobienia, że już chyba lepiej, jakbym poszedł do pracy, to bym się mniej zmęczył. Więc to też pokazuje, jak wiele dzieje się w tym domu, jak wiele jest do zrobienia i często to jest taka praca właśnie niewidoczna, która nie jest doceniana. Często, jeżeli gdzieś idziemy do jakiegoś urzędu i tak dalej, to wszyscy pytają, czy pani pracuje? Tak, nie. Jakby nie ma tutaj informacji z domu, nie z domu, jakby organizując funkcjonowanie życia rodzinnego, tylko czy ma pani umowę o pracę, umowę zlecenie, tak? No a tutaj nie mam żadnej umowy, a mimo to jestem zobowiązana do tego, żeby ogarniać całą rodzinę, więc to jest często najcięższa i najdłuższa praca, bo jest to nienormowany czas pracy, przy czym nie w tę stronę, że mogę popracować 3 godziny i jest cudownie, tylko często to jest 18 godzin na przykład.
1: No i taka praca, która wypełnia 3/4 doby naszego życia, która pochłania nas bez reszty, przez którą zapominamy o tym, że w najbliższym otoczeniu są osoby, na które przestaliśmy zwracać uwagę, najbliżsi nawet, dzieci, mąż, rodzice. Taka praca, jeżeli ktoś już zauważa, a on najpóźniej pewnie zauważa, to już jest nie praca, a pracoholizm.
2: Dokładnie tak. I ten pracoholizm bardzo mocno krzywdzi przede wszystkim osoby wokół, dlatego że osoba, która jest uzależniona od pracy, często przez długi czas może czerpać z tego radość, satysfakcję. Natomiast osoby wokół, które to dostrzegają, a jednocześnie nic z tym nie mogą zrobić, są po prostu w ogromnym pewnym cierpieniu, szczególnie, że te osoby właśnie, często osoby uzależnione pracują po kilkanaście godzin dzień w dzień, tak? Czyli nie ma dla nich jakiejś przerwy, tego, że jest sobota, niedziela, tylko od poniedziałku do niedzieli codziennie jakby ich tydzień się nie kończy, bo to jest taka machina, która przez cały czas się kręci i to zdecydowanie nie jest zdrowe.
1: Niektórzy pracują, bo tego wymaga na przykład dana chwila, po prostu jest coś do zrobienia i nieważne, wszystkie ręce na pokład, jak skończymy, odpoczniemy, jest taki wymóg, nie mają za bardzo innego wyjścia i też można powiedzieć, pracuje 24 na dobę, ale to nie jest pracoholizm, prawda?
2: Dokładnie.
1: To jest taki trochę przymus tej pracy.
2: Tak, to jest przymus tej pracy, a często też, jakkolwiek by to nie brzmiało, i rozsądek też, tak? Bo jeżeli jest coś do wykonania na tu i teraz i po prostu musimy to dopiąć, no to rozsądnym jest to po prostu zrobić, jeśli potem zakładamy właśnie, że odpoczniemy. Natomiast jeżeli to jest nasze założenie, że tak musi być przez cały czas i ja przez cały czas jestem potrzebny w 200% i cały czas muszę być kilkanaście godzin na dobę i zawsze pod telefonem i każdego dnia i zawsze dostępny dla wszystkich, bo beze mnie ta firma, to miejsce zginie, tak? To już jest niestety zdecydowanie niezdrowe i nosi znamiona pracoholizmu.
1: Co jeszcze wyróżnia, że pracoholizm? Jakie jeszcze symptomy, objawy, coś, co się dzieje u nas wewnętrznie, o czym niechętnie mówimy, dzielimy się, prawda? Bo żaden uzależniony nie przyznaje się od razu do swojego uzależnienia, a wręcz wypiera, prawda?
2: Dokładnie. Bardzo często przede wszystkim dla nas charakterystyczne będzie to, że będziemy mieć do czynienia z wypieraniem przez tę osobę, z różnego rodzaju tłumaczeniami, dlaczego ona to robi. Czyli niekoniecznie powie, że była 7 dni w tygodniu w pracy, tylko musiałem być w poniedziałek, bo akurat wydarzyło się to, a we wtorek to. I tak do niedzieli, czyli takie usprawiedliwienia przez każdy dzień po kolei też będą dla nas bardzo alarmujące. No i oczywiście musi to też trwać przez dłuższy czas, jeżeli widzimy, że to jest tydzień, to jest miesiąc, a po nim wraca wszystko do równowagi, to nie będziemy tutaj przyglądać się temu, że to pracoholizm, ale jeżeli to będzie kilka miesięcy, które będziemy widzieć, że one przez cały czas po prostu idą w takim kierunku też uodporniania się, czyli uodporniania na, jak na substancje, tak? Jak osoba uzależniona od alkoholu, od innych substancji pije coraz więcej, tak również ten pracoholik po 15 godzinach pracy będzie miał wrażenie, że to już jest norma, muszę teraz jeszcze więcej, a więc też takie przekraczanie kolejnych granic również będzie dla nas bardzo alarmujące.
1: Czy do zostania pracoholikiem trzeba mieć predyspozycję, czy to może się zadziać gdzieś na naszej tej świadomości, o której nie mamy pojęcia na tym poziomie?
2: Myślę, że pewnego rodzaju predyspozycje na pewno są potrzebne, bo jest część osób, która nigdy w życiu nie podejmie się pracy jakiejkolwiek, nigdy nie podejmie się pracy w większym wymiarze niż to, ile sobie założy, i są ludzie, którzy właśnie czują, że gdzieś tam te granice mogą przekraczać i to będą te osoby z takimi tendencjami, szczególnie kiedy dzieje się coś wokół nich, kiedy mają jakąś trudniejszą sytuację rodzinną, kiedy są różnego rodzaju trudności psychiczne, to też może być próba takiej odskoczni albo ucieczki, próba zagłuszenia własnych myśli, być może depresyjnych, a może zagłuszenia trudności w relacjach. Czasami zdarza się, że jeżeli jakiś członek rodziny choruje, to jest też taka potrzeba nie tyle pracy, może być wymówką to, że pracuję, żeby zarobić więcej, bo może dzięki temu pomogę, a tak naprawdę ta praca na przykład bardzo pomaga mi wtedy w tym, żeby w ogóle po prostu nie myśleć, ale już się za bardzo też w tym zatraciłem i to nie trwa 10 godzin dziennie, ale właśnie 18.
1: Z drugiej strony, na drugim biegunie pracoholików, oczywiście po środku są ludzie, którzy pracują normalnie, traktują pracę jako coś, co być musi w ich życiu, bo to pozwala im na osiąganie wielu różnych celów pod względem ekonomicznym, ale też nie tylko, ale są też ludzie na tym skrajnym biegunie, którzy mówią, że no nie, oni w ogóle do żadnej pracy się nie nadają. To jest wytłumaczenie, lenistwo, co to jest?
2: Tak naprawdę dużo zależy
1: od
2: człowieka.
1: Tak? Czy tak można żyć?
2: Okazuje się, że można, tak? Bo różnego rodzaju tutaj ulgi i przysługi społeczne dają taką możliwość bardzo często i są też po prostu na to pewne finanse. Jeżeli komuś to wystarcza, to może tak funkcjonować. Natomiast na pewno nie jest to zdrowe, bo nie jest to żadna równowaga w naszym życiu. Jeżeli przez cały czas mamy wolne, często też my nie jesteśmy stworzeni jako ludzie do tego, żeby nic nie robić, a więc szukamy sobie i tak tego zajęcia. I skoro nie jestem stworzony do pracy, to bardzo często okazuje się, że jestem stworzony do uzależnień. I bardzo często te osoby popadają na przykład w alkoholizm, który staje się takim
1: zabijaczem
2: codziennym
1: czasu.
2: bodźcem i zabijaczem czasu, tak? Dzięki temu ja nie czuję tak wiele, nie myślę tak wiele. Jest fajnie, przyjemnie, tak? Albo też dużo śpią na przykład i okazuje się, że to życie sobie płynie, ale mnóstwo ucieka im przez palce i oni również, podobnie jak ci pracoholicy, tak naprawdę często tracą rodziny, a więc też tutaj jest to kwestia silnego uzależnienia i choć mówimy o dwóch skrajnych biegunach, to mechanizm jest całkiem podobny i konsekwencje również.
1: I jeszcze jedna taka modna, szczególnie teraz przez młodych ludzi powtarzana fraza, work balance.
2: Tak.
1: Wytłumaczenie tego, że nie chcą spędzić całego życia w pracy, bo na przykład z wielu powodów to wynika, ale między innymi to już mówią o tym badania i socjologowie głośno o tym mówią, że napatrzyli się na to pokolenie swoich rodziców, które nie wychodziło z pracy, aby wszystkim żyło się lepiej i żeby te dzieci miały lepiej. One już tak nie chcą.
2: Tak, i jak to często mamy właśnie tendencję, idziemy w takim kierunku skrajności w związku z tym. I tak jak i dobra nie jest ta skrajność, kiedy pracujemy kilkanaście godzin dziennie, tak i nie jest dobre to, kiedy przez cały czas stawiamy warunki. Oczywiście, jeżeli my sobie stworzymy własną firmę, jesteśmy w stanie ją utrzymać, pracując właśnie na tych zasadach, które chcemy sobie założyć, to cudownie i nawet fajnie wtedy uczyć tego innych, no bo nie ma nic lepszego, myślę, jak prowadzić...
1: Tak, wtedy jest trudniej o work balance, jak się ma własną działalność.
2: Zdecydowanie, nie? Więc gdyby ktoś jednak potrafił, to naprawdę warto przekazywać, jak to robić. Natomiast jeżeli pracujemy u kogoś, to też musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to nie jest tak, że my przychodzimy ze swoimi warunkami, one mają być spełnione i koniec, bo często tłumaczy się to tym, że albo teraz po prostu jesteśmy bardziej asertywni, tylko to nie do końca jednak jest asertywność. Myślę, że to jest bardzo intensywne wykorzystywanie asertywności, która wykracza zdecydowanie za daleko i jeżeli my nie jesteśmy w stanie przyjąć pewnych norm, reguł, zasad, założenia, że skoro podjąłem się pracy na konkretnych warunkach, miałem przedstawione te warunki i są one wyjaśnione, no to w takim razie ciężko o to, abym w ogóle pracował, bo skoro nie chcę się dostosować, chcę tylko na własnych zasadach, to muszę liczyć się z tym, że albo robię coś swojego, albo zostaję po prostu bez pracy. I myślę, że to też jest ważne, aby sami pracodawcy też mieli właśnie taką odwagę zaznaczać to, że tak właśnie jest, żeby po prostu nie pozwolić też, żeby ten trend bardzo intensywnie się rozwijał, bo ważna w tym wszystkim jest harmonia. Ważne jest to, żeby o siebie zadbać, ważne jest to, żeby dbać o swoje granice w pracy, ale wszystko z rozsądkiem i umiarem.
1: No właśnie, Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog, była moim i Państwa gościem dziś w programie Psychopedia. Dziękuję Ci bardzo, Ewa.
2: Dziękuję.
0: Wokół nas. Weekendowe granie na 101,4 FM we Włocławku po polsku.

0: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
1: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych przypomina o rozliczeniu. Oraz nad Jeziorem Czarnym odbyły się cykliczne zawody w biegach przełajowych. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne i jednocześnie dorabiające muszą do 1 czerwca tego roku rozliczyć swoje przychody z ZUS. Chodzi o dochody uzyskane w okresie od 1 marca 2025 roku do 28 lutego 2026 roku. Jak przypomina ZUS, przekroczenie limitów przychodów może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem świadczenia przedemerytalnego, mówi Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS.
3: Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne i jednocześnie dorabiające muszą poinformować ZUS o swoich przychodach w okresie od 1 marca 2025 roku do 28 lutego 2026 roku. Termin na złożenie dokumentów upływa z końcem maja, a ponieważ w tym roku 31 maja przypada w niedzielę, to czas na dopełnienie tego obowiązku mija 1 czerwca. Na podstawie przekazanych do ZUS-u danych zakład sprawdzi, czy świadczenie przedemerytalne było wypłacane w prawidłowej wysokości. W przypadku przekroczenia obowiązujących limitów przychodów, czyli 25% lub 70% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku, świadczenie może zostać odpowiednio zmniejszone lub zawieszone.
2: Osoby zatrudnione na umowę o pracę lub zlecenie powinny dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy, a przedsiębiorcy odpowiednie oświadczenie o podstawie składek. Bez zmniejszenia świadczenia można było dorobić do 24 546 zł brutto rocznie. Po przekroczeniu wyższej granicy, czyli 68 726 zł i 40 groszy brutto, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy aktywnie uczestniczy w imprezach sportowych oraz sam je organizuje. Jednym z najbardziej znanych cyklicznych wydarzeń są zawody w biegach przełajowych, których stawką jest tytuł Mistrza Polski Ośrodków Wychowawczych w biegach przełajowych. Rywalizacja odbyła się jak zawsze nad Jeziorem Czarnym, mówi Piotr Kucharski, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku.
4: 43. Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w sztafetowych biegach przełajowych. Zgłoszonych ośrodków było więcej, ale na imprezę dotarło 8 ośrodków z zewnątrz, z wszystkich województw, z całego kraju, i Młodzieżowy Ośrodek we Włocławku wystawił 3 drużyny.
2: Resocjalizacja poprzez sport odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Z jednej strony rozwija sprawność fizyczną, z drugiej buduje wartości fair play. Trasa przełaju wokół Jeziora Czarnego do łatwych nie należy. Teren jest pofalowany, pojawiają się korzenie drzew, o które można się potknąć. Dodatkowo trzeba podać pałeczkę kolejnej sztafecie, co w pełnym biegu może nastręczyć trudności, mówią zawodnicy.
5: A dobrze poszło.
6: Bardzo dobrze. Pierwsze miejsce, jak na razie.
5: Stres zdecydowanie.
6: Lekki stres i motywacja, żeby być najlepszy. Przygotowania wyglądały, że biegaliśmy tutaj, treningi mieliśmy i to dość sporo ich było. Braliśmy parę osób najlepszych z ośrodka i biegliśmy tutaj, nie? I trener mierzył czasy.
2: Gospodarze nie okazali się gościnni i wygrali tytuł Mistrzów Polski.
1: Słuchacie Pulsu Włocławka.
0: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie, a ze mną Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dzień dobry, Pani Marszałek.
2: Dzień dobry, Pani Redaktor, witam wszystkich Państwa.
1: Pani Marszałek, do końca maja można składać wnioski, zaraz o szczegółach Pani pewnie opowie, o nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nagrody przyznawane już od lat, to ogromne wyróżnienie. W wielu dziedzinach można się o taką nagrodę ubiegać.
2: Dokładnie tak, od 2000 roku przyznawane są nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 13 dziedzinach i warto to podkreślić, że widzimy, że z roku na rok tych wniosków mamy coraz więcej. A jest to niezwykła nagroda, szczególnej rangi, dostają ją najlepsi z najlepszych. Jeżeli chodzi o zakres, o kategorie, to tak jak powiedziałam, 13 w różnych. Jest to sport, jest to zdrowie, jest to ochrona przyrody, jest to gospodarka, jest to rolnictwo, więc ten zakres jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki. I to, co najważniejsze, to, że tą nagrodę, nominacje do tej nagrody zgłaszają nasi mieszkańcy i ona przyznawana jest również naszym mieszkańcom, więc to jest niezwykle ważne, że potrafimy wśród osób, które mieszkają gdzieś wśród nas, które pewnymi działaniami zmieniły na przykład nasze życie, potrafimy ich zauważyć i potrafimy wystąpić o taką nagrodę. Te nagrody zarówno mogą dostawać osoby indywidualne, jak i całe zespoły. Nominować do takiej nagrody właściwie może każdy, bo może być to osoba fizyczna, może być to jednostka samorządu terytorialnego, może być to przedsiębiorca, mogą być to organizacje pozarządowe, więc ten zakres jest naprawdę bardzo duży, a ja, tak jak powiedziałam, to co mnie cieszy, to coraz więcej wniosków, chociaż praca kapituły wtedy
1: o
2: nie jest
1: nie jest taka prosta,
2: nie jest taka łatwa, ale to ważne, że zauważamy tych, którzy są ważni w naszych środowiskach, którzy się wyróżniają, bo dzięki temu nasze województwo się rozwija w każdej dziedzinie i na tym nam zależy. Do 29 maja czekamy na wnioski, a później po rozstrzygnięciu oczywiście zawsze jest przepiękna gala wręczenia, na którą zapraszani są właściwie wszyscy mieszkańcy. To są niezwykłe momenty i bardzo ważne w życiu województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Ważnym momentem w życiu województwa kujawsko-pomorskiego i mieszkańców regionu będzie inwestycja pod tytułem parking przy szpitalu wojewódzkim. W końcu możemy mówić o konkretach. No, długo wyczekiwana inwestycja.
2: Zgadza się. Często tutaj na antenie radia czy telewizji rozmawialiśmy o tym. Panie redaktor zawsze były bardzo czujne i dopytywały kiedy, bo zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że mieszkańcy mówią o tym, że jest taka potrzeba, że dzisiaj nie ma gdzie zaparkować, że przyjeżdżamy do szpitala, gdzie wiadomo, że przyjeżdżają osoby chore, a tych miejsc parkingowych nie ma. Zwłaszcza teraz, kiedy inwestujemy jako województwo w całą infrastrukturę, w to serce naszego szpitala wojewódzkiego, ale dzisiaj możemy mówić już o konkretach. Został rozstrzygnięty zamówienie na całe prace dokumentacyjne, czyli program funkcjonalno-użytkowy, wszystkie pozwolenia i to się dzieje. Jeszcze w drugim kwartale do połowy czerwca ogłosimy przetarg na zaprojektuj i wybuduj. Kwotę 30 milionów mamy zabezpieczoną, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych psikusów takich, które czasami pojawiają, które czasami się pojawiają przy przetargach. Mam nadzieję, że tego unikniemy.
1: Takim psikusem mogą być odwołania.
2: Na przykład, na co nie mamy niestety żadnego wpływu, ale myślę, że jesteśmy dokumentacyjnie przygotowani właściwie i już w drugim kwartale 2028 roku taki mamy harmonogram prac, że będzie ten parking oddany i będziemy mieli piękny, sześciokondygnacyjny parking na prawie 500 miejsc postojowych z infrastrukturą przygotowaną również do pojazdów elektrycznych, czyli ze stacjami ładowania i ten problem, który od wielu lat rzeczywiście trapił mieszkańców nie tylko samego Włocławka, ale myślę, że tej części województwa kujawsko-pomorskiego, którzy korzystają z włocławskiej lecznicy, zostanie rozwiązany.
1: Pani Marszałek, będziemy trzymać rękę na pulsie, aby obyło się bez niespodzianek. Tym razem dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, była moim Państwa gościem. Dziękujemy bardzo.
2: Bardzo serdecznie dziękuję.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. Po polsku na 101 i 4 FM.
3: Zostałem Jolkę?
4: Jolka, do ciebie!
5: Słucham? Kto mówi?

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ewa Pajor największą gwiazdą finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Lekarze zbadają ciało zmarłej w niejasnych okolicznościach 12-latki. Proboszcz miał okradać swoich parafian, usłyszał zarzuty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału. Zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia. Lekarze zbadają ciało zmarłej 12-letniej Eli z Krakowa. Dziecko było poszukiwane przez 2 dni. Wczoraj odnaleziono ciało dziewczynki w krakowskim Lesie Wolskim. Wstępne ustalenia policji nie wskazują na to, by ktoś przyczynił się do tragedii, ale więcej wyjaśnić może sekcja.
2: Od której wyników będzie tutaj zależało też prowadzone postępowanie?
1: Mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy. Jest akt oskarżenia w sprawie byłego proboszcza z Kozienic. Były duchowny jest podejrzewany o wyrządzenie parafii szkody majątkowej w wysokości 2 700 000 zł, a także o oszukanie kilkudziesięciu osób, głównie parafian, od których pożyczył ponad 1,5 miliona złotych na rzekome inwestycje. Były proboszcz nie przyznał się do winy, odmówił złożenia wyjaśnień. Grozi mu 10 lat więzienia. W Paryżu zaczyna się właśnie tenisowy Roland Garros, ulubiony turniej Igi Świątek. Iga dziś jeszcze nie zagra, ale wystąpią inne nasze zawodniczki, o czym więcej wysłannik do Paryża Przemysław Pozowski.
3: Dwie nasze zawodniczki kibice zobaczą dziś na kortach. Pierwszą Magdę Linet, która zagra z młodą, utalentowaną Czeszką Terezą Walentową, no a Magdalena French zmierzy się z Rumunką Eleną Gabrielą Ruzę. Iga Świątek jeszcze poczeka, ale Iga Świątek już spotkała się z mediami, no i chwaliła swojego nowego trenera.
4: Z Francisem super mi się pracuje.
3: A dziś wieczorem danie główne to mecz z udziałem Nowaka Dżokowicza, który dopiero co obchodził tutaj swoje 39. urodziny.
5: Grand Slams have been...
3: Wielkie szlemy to zawsze były dla mnie priorytety. Nie mogę się doczekać, by zacząć tu rywalizować.
5: Start competing.
3: W turnieju głównym w Paryżu zagra 6 polskich zawodników, bo także Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i Maja Chwalińska.
1: Mecz Magdy Linet powinien się zacząć około 13, a Magdaleny French między 15 a 16.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane, czasami wzrastające do dużego. Możliwe dziś przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie Polski, a w centrum i na południu także burze. No i cały czas gorąco. Na północy troszkę powyżej 20 stopni, do 23, a w pozostałej części kraju nawet do 29.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: Jesteśmy po 11:00, to oczywiście niedzielne przedpołudnie na najlepszej fali w regionie. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć. Będziemy sprawdzać, co i dzisiaj, i w najbliższych dniach dzieje się w naszych okolicach, ale przede wszystkim to gramy mnóstwo muzyki. Za moment zajrzymy sobie też do kalendarza.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

24 dzień maja, niedziela. Imieniny obchodzą Joanna, Zuzanna i Milena. Jeśli chodzi o święta nietypowe, mamy, uwaga, Dzień Braci. Więc warto o swoim bracie pamiętać. Są też oczywiście Zielone Świątki, czyli święto, które przypada dokładnie 49 dni po Wielkanocy. Zawsze w niedzielę. Wracamy do grania.

Dzisiaj jest niedziela, a to oznacza kolejny koncert Festiwalu Muzyki Organowej we Włocławku. Dziś konkretnie to o godzinie 19 w katedrze wystąpi profesor Andrzej Białko z Krakowa. Wstęp na ten koncert jest darmowy.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pierwsze deklaracje po rządowych rozmowach o fali fałszywych alarmów. Zmasowany atak na Kijów. Rosja użyła groźnej rakiety Orieśnik. Nagroda w Cannes dla Pawła Pawlikowskiego za reżyserię, a Złotą Palmę dostał film Fjord. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkanie, do którego wczoraj wieczorem siłowo weszli strażacy po fałszywym zgłoszeniu o pożarze, nie należało do prezydenta, oświadczył rzecznik MSWiA. Jak tłumaczy Karolina Gałecka, to dlatego lokal nie był zabezpieczany przez służby ochrony państwa. Mieszkanie należy jednak do osoby z bliskiej rodziny prezydenta. Straż pożarna nie mogła zignorować wezwań, musiała działać, wyjaśnia sytuację rzecznik Gałecka.
2: Były to dwa zgłoszenia dotyczące jednego adresu, w związku z tym służby zgodnie z kompetencjami niezwłocznie podejmują działania i interwencje w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
1: Wdrożyliśmy procedury dodatkowego sprawdzania zgłoszeń, przebudujemy cały system, podaje MSWiA po odprawie z udziałem ministrów i szefów służb. Tymczasem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz atakuje rząd po fali fałszywych alarmów. Skomentował na portalu X: przez kilkanaście dni rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować. Dziś atakowane są osoby znane publicznie, za chwilę to zagrożenie może dopaść każdego, napisał Leśkiewicz. Premier Donald Tusk mówił o prowokacjach zagrażających bezpieczeństwu państwa, zaapelował, by nie wykorzystywać tego w walce politycznej. Dodał, że rozmawiał w tej sprawie z prezydentem. Rosja użyła rakiet Orieśnik w zmasowanym ataku na Kijów. Zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. Uderzono w większość dzielnic miasta, także w budynki mieszkalne. Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosja użyła rakiety Orieśnik spadającej tak szybko, że praktycznie nie da się jej zestrzelić. Film Fjord Christiana Mungiu otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego filmu na festiwalu w Cannes. Fjord to opowieść o dwóch rodzinach żyjących w małej wiosce w Norwegii. A przypominamy też, że nagrodę za najlepszą reżyserię zdobył Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Trwa znakomita seria koszykarzy New York Knicks. Wygrali 10. mecz z rzędu playoff NBA i są o krok od wielkiego finału. Wczoraj pewnie wygrali trzeci mecz z Cleveland Cavaliers 121-108. A na zachodzie obrońcy trofeum Oklahoma City Thunder prowadzą po 3 meczach z San Antonio Spurs 2-1.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na północy Polski maksymalnie do 23 stopni, w centrum 27, na południu podobnie, a na zachodzie nawet do 29. Niebo przeważnie słoneczne, ale możliwe też przelotne opady deszczu. Jutro nadal bardzo ciepło, wszędzie powyżej 20 stopni i dużo słońca.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
5: Jesteśmy po 12, a w tej godzinie będziemy mówić o karierze scenicznej. Jeżeli marzyłeś, żeby zostać aktorem, okazuje się, że nigdy nie jest za późno. Więcej szczegółów za chwilę.

Marzy ci się kariera aktorska. Okazuje się, że nigdy nie jest za późno, ponieważ Teatr Impresaryjny we Wrocławku szuka osób 50+ do nowego spektaklu realizowanego w ramach eksperymentalnej grupy teatralnej. Casting odbędzie się w najbliższą środę o godzinie 18 w Teatrze Impresaryjnym przy ulicy Wojska Polskiego. Trzeba mieć ze sobą przygotowany fragment prozy, wiersza lub piosenki. Casting do teatru dla osób 50+ w najbliższą środę o 18:00.

0: Zajrzyjmy dość daleko, ale historia nietypowa. W Argentynie, kochani, w Argentynie dziennikarze robili materiał o UFO. No to postanowili zaprosić ufologa. Przyszedł, tylko w trakcie programu na żywo okazało się, że ktoś się pomylił. To nie był ufolog, a urolog. No, może wiecie, no, urolog, może po prostu chodziło o jakieś kosmiczne jaja.
1: Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Policja walczy z falą fałszywych alarmów, powołała do tego zespół. Strzelanina pod Białym Domem, opublikowano nagranie ze zdarzenia. W ciągu miesiąca cieśnina Ormus ma być otwarta. To nieoficjalne szczegóły planu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nasilają się fałszywe alarmy na policji, dlatego w Komendzie Głównej powołano specjalny zespół. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu godzin powiemy o efektach naszej pracy, przekazał komendant główny policji Marek Boroń.
2: Ta skala jest ogromna. Dzisiaj to jest taki pik, z którym się mierzymy, w związku z tym, że ktoś weryfikuje działania służb.
1: Każdego dnia policja podejmuje od 17 do 20 tysięcy interwencji. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy czasu polskiego doszło do wymiany ognia między napastnikiem a policją. Mężczyzna został zastrzelony. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania z chwili zdarzenia. Zginął napastnik, a jedna osoba została ranna. W Białym Domu był akurat Donald Trump. W tym czasie prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. Agencja Reutera podała tymczasem nieoficjalne szczegóły tego porozumienia. W ciągu 30 dni liczba statków przepływających przez cieśninę Ormus ma wrócić do poziomu sprzed wojny. Kluczowa dla światowego transportu ropy cieśnina jest blokowana od marca. Powoduje to kryzys energetyczny na świecie i wzrastającą inflację. Od poniedziałku do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskie Oko można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Wangsmundzką Rówień. Na pewno w każdym razie nie można wjeżdżać samochodem nad Morskie Oko. Ukraiński influencer, który wjechał tam ekstrawaganckim sportowym samochodem, robił sobie zdjęcia, zostanie surowo ukarany. Ma dostać zakaz pobytu w Polsce na 5 lat. Kilkadziesiąt tysięcy kibiców świętowało w stolicy Wielkopolski mistrzostwo wywalczone przez piłkarzy Lecha. Zabawa zaczęła się krótko po ostatnim meczu ligowym z Wisłą Płock na Enea Stadionie, a potem przeniosła się na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Kolejorz wywalczył 10. tytuł w historii.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
5: Pogoda na 101,4 FM.
1: Do 23 stopni dziś na północy Polski, w centrum, na wschodzie i południu do 27, a na zachodzie nawet 29. Niebo przeważnie słoneczne, choć niewykluczone są dziś także przelotne opady deszczu. Za to jutro nie powinno padać, a nadal będzie bardzo ciepło, powyżej 20 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Jesteśmy po 13:00, to niedzielne popołudnie. Za chwilę powiem o utrudnieniach dla kierowców na włocławskiej Kokoszce. Przede wszystkim to jednak mnóstwo muzyki. Filip Waćkowski, cześć.
5: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Weekendowe granie na 101.

Niedzielne popołudnia, teraz informacja dla kierowców poruszających się po włocławskiej Kokoszce, bo od 28 maja do 10 czerwca zamknięta będzie ulica Pusta, konkretnie na wysokości budynku numer 7, a to ze względu na budowę przyłącza cieplnego. Od 28 maja do 10 czerwca Pustą nie przejedziemy.

jakimi samochodami jeżdżą Polacy. No i okazuje się, że dość starymi w skali europejskiej, ale moi drodzy, ja nadal uważam, że jak rocznik powyżej 2010, no to nówka sztuka. I to by się zgadzało, bo auto w naszym kraju ma średnio blisko 16 lat. Jak to wygląda w naszym regionie? No te auta są jeszcze delikatnie starsze, ale to nie jest tak, że my jeździmy starymi samochodami, bo nie możemy sobie zmienić na nowsze, bo nas nie stać. Nie. My po prostu, ustalmy to tak, my po prostu jesteśmy miłośnikami klasyków. I brzmi od razu inaczej, prawda?

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Reżyser Paweł Pawlikowski nagrodzony na festiwalu filmowym w Cannes. Rynek mieszkaniowy się ożywił, coraz więcej nowych inwestycji. Bartosz Zmarzlik, trzeci w żużlowym Grand Prix Czech. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski film nagrodzony na słynnym festiwalu w Cannes. Paweł Pawlikowski dostał statuetkę za najlepszą reżyserię filmu Ojczyzna. Choć słowo dostał nie oddaje tego, co stało się na scenie, bo doszło do kuriozum. Opowie o tym znawczyni kina Grażyna Torbicka.
2: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
1: Nagrody przyznane przez jury nie budzą kontrowersji, mówi Grażyna Torbicka.
2: Wczorajsza gala nie przyniosła dużych niespodzianek, a z radością stwierdzam, że sprawdziły się moje przewidywania co do filmów, wśród których rozdysponowane zostaną nagrody. Krystian Mundziu, rumuński reżyser, dostał Złotą Palmę za film Fjord, a odbierając nagrodę powiedział: zanim zaczniemy uczyć nasze dzieci, jak mają się zachowywać, spójrzmy na samych siebie.
1: Fjord to film o rumuńskiej rodzinie imigrantów w norweskiej wiosce. Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Kwietniowe dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Studenci protestują przeciw rządowi w Serbii, żądają przedterminowych wyborów parlamentarnych. Tysiące osób zgromadziło się wczoraj w Belgradzie. Studenci i popierający ich obywatele oskarżają władze o korupcję i zaniedbania. Miały one doprowadzić 2 lata temu do katastrofy budowlanej w Nowym Sadzie. Zginęło wtedy 16 osób. Bartosz Zmarzlik zajął 3. miejsce w żużlowym Grand Prix w Pradze, 2. eliminacji Mistrzostw Świata. Broniący tytułu Polak w finale przegrał z Duńczykiem Leonem Madsenem i Australijczykiem Bradym Kurtzem, ale objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix. Kolejne turnieje odbędą się 5 i 6 czerwca w Manchesterze.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Mnóstwo słońca, zachmurzenie umiarkowane, choć możliwe są dziś także przelotne opady deszczu. Bardzo ciepło, 23 stopnie na północy Polski, w centrum, na wschodzie i południu do 27, a na zachodzie nawet 29. Jutro wciąż cieplutko, powyżej 20 do 25 mniej więcej. Na jutro już nie powinno padać.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
5: Kilka chwil po 14:00, oczywiście niedzielne popołudnie na najlepszej fali w regionie. W tej godzinie nie zabraknie mnóstwa muzyki, ale będziemy też mówić o tym, co w przyszłym tygodniu dzieje się w naszym regionie. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.

Sławek po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM we Włocławku po polsku.

0: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.
1: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

Moi drodzy, w przyszłym tygodniu dużo dzieje się w naszym regionie. Będzie na przykład tradycyjne Święto Żuru Kujawskiego. To w Brześciu 30 maja, czyli w

czy w naszym kraju żyją sępy? Okazuje się pojawiają. Sęp, który zamieszkuje południe Europy, został zlokalizowany w Polsce, a ostatni raz na tych terenach był ponad 100 lat temu. No wrócił z emigracji, wrócił. Czy to jest ten słynny sęp miłości, o którym śpiewało ich troje? Chociaż ja też się nie zgadzam z tym, że sępów w naszym kraju wcześniej nie było. No przecież wystarczy otworzyć paczkę chipsów w towarzystwie i od razu się zlatują.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Sprawcy fałszywych alarmów zostaną ukarani, zapewnia MSWiA. Ukraiński influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko, wyjechał z Polski. Powstanie nowoczesne centrum cyberbezpieczeństwa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy na tropie autorów fikcyjnych alarmów zgłaszanych do służb, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wieczorem Straż Pożarna wyważyła drzwi w mieszkaniu rodziny Karola Nawrockiego, a powodem było właśnie zgłoszenie fałszywego pożaru i zagrożenie rzekome życia dzieci. Wiceminister Czesław Mroczek zwracał uwagę na to, że kilka dni temu powołano specjalny zespół do takich spraw. Dlatego apeluje o cierpliwość i obiecuje efekty.
2: Sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
1: Kancelaria Prezydenta i politycy Prawa i Sprawiedliwości nie czekają na obiecane rezultaty prac służb. Już teraz żądają dymisji odpowiedzialnych za nie ministrów. Ukraiński influencer, który wjechał sportowym samochodem nad morskie oko i chwalił się tym w internecie, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK. Nowe centrum to przede wszystkim nowoczesne laboratoria. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. Lech i Górnik zagrają w eliminacjach Ligi Mistrzów, a w pucharach zagrają także Jagiellonia, Raków i GKS. Skończył się sezon piłkarskiej Ekstraklasy, podsumuje go Błażej Kulesza.
3: Kolej już drugi rok z rzędu, a 10 w historii został piłkarskim mistrzem kraju. Feta poznańskich kibiców trwała długo, chociaż ostatni mecz Lech zremisował z Wisłą Płock 2-2.
4: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć. Jestem przeszczęśliwa.
5: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza, to jest fenomenalne.
3: Gra dobicie bramek w Zabrzu, tam kibice oglądali ich aż 8. Górnik ostatecznie pokonał Radomiaka 6-2.
6: Tak mi się wydaje, że zasłużyliśmy to drugie miejsce.
3: Mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik. O krok od europejskich pucharów była Legia, która nie tak dawno broniła się jeszcze przed spadkiem, ale gol w innym meczu GKS-u Katowice zdobyty w doliczonym czasie gry sprawił, że sezon stołeczna ekipa kończy z niedosytem i na 6. miejscu.
1: Dodajmy jeszcze, że z Ekstraklasy spadły Lechia, Arka i Brugbet.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
9: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do wieczora możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, a na południu także burze. Temperatura może sięgnąć gdzieniegdzie nawet 30 stopni. Jutro już odrobinę chłodniej, ale nadal pięknie i gorąco od 21 do 26 i mnóstwo słońca. Jutro nie powinno padać.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
10: Jesteśmy po 15, nie zatrzymujemy się nawet na sekundę. W tej godzinie sprawdzimy, gdzie spodziewać się utrudnień na drogach stolicy Kujaw.
9: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

No i znowu nieciekawe informacje mam dla was. Przepraszam, ale czytam właśnie, że pszczoły mają trudny sezon. A polskiego miodu będzie niestety w tym roku

0: Zaglądamy dość daleko, bo do Japonii, uwaga, właśnie czytam, że tam powstało pierwsze laboratorium w 100% obsługiwane przez roboty. Niby okej, bo się nie powinno nic wynosić z tego laboratorium, no nie? Chociaż bunt maszyn w tym przypadku może być bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że nie mają twarzy Arnolda Schwarzeneggera.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Służby mają być bardziej wyczulone na fałszywe alarmy. Systemy obrony powietrznej dla Kijowa są w drodze, zapewnia Komisja Europejska. Łatwo Gang zebrał już 12 milionów złotych na operację chorego dziecka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów albo zagrożenia życia. Wszystko po serii tego rodzaju alertów oraz interwencji w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. System alarmowania ma być wkrótce przebudowany, o co apelował także sam premier Donald Tusk podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
2: Te potencjalne sankcje za fałszywe zgłoszenia są na papierze bardzo ostre. Natomiast nie wydaje się, aby praktyka działania państwa, i to mówię o wielu latach, polegała na tym, żeby rzeczywiście surowo karać te wykryte, zidentyfikowane, jeśli chodzi o sprawców, przypadki. Więc trzeba się zastanowić, dlaczego prawo, które jest teoretycznie bardzo surowe, nie odstrasza sprawców takich prowokacji.
1: Sprawy fałszywych alarmów prowadzi specjalnie powołany do tego zespół. Terror wobec cywilów w Kijowie to oznaka rosyjskiej rozpaczy, a nie siły, oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że kolejne systemy obrony powietrznej dla Kijowa są już w drodze. Minionej nocy Rosja użyła systemu rakietowego Oriesznik, przeprowadziła zmasowane ataki na Ukrainę. Kilku cywili zginęło, kilkudziesięciu zostało rannych. 12 milionów już zebrane, a do mety jeszcze trochę kilometrów. Charytatywny influencer Łatwo Gang, czyli Piotr Hanke, jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska. W trakcie przejazdu zbiera pieniądze na terapię genową dla 8-letniego Maxa. To się udało. Teraz pieniądze zbierane są dla kolejnego chłopca, Adasia.
3: Słuchajcie, wielkie serducha dla was, piękna sprawa. Max, masa miłości, a ciebie, jesteś niesamowitym chłopakiem. Piękny dzień.
1: Potrzeba 3,5 miliona złotych. Adam choruje także na dystrofię mięśniową, rzadką chorobę genetyczną. W poprzedniej akcji charytatywnej Łatwo Gang zebrał ćwierć miliarda złotych dla fundacji Cancer Fighters. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału, zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przelotne deszcze wędrują dziś nad Polską, czasem intensywne, a na południu kraju możliwe także burze. Poza tym gorąco, parnie, upalnie, od 22 do 29 stopni. Jutro znowu od 20 do 25 stopni, ale jutro nie powinno już padać.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Jesteśmy po 16, nie zatrzymujemy się nawet na sekundę. W tej godzinie wrócimy jeszcze do tematu koncertu organowego, jaki odbędzie się dziś we Włocławku.

0: po polsku.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

Dzisiaj jest niedziela, a to oznacza kolejny koncert Festiwalu Muzyki Organowej we Włocławku. Dziś konkretnie to o godzinie 19 w katedrze wystąpi profesor Andrzej Białko z Krakowa. Wstęp na ten koncert jest darmowy.

wszyscy w porcie odetchnęli. Zwiał nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kombinat

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

Jak nie polecieć na wakacje? No zbliża się sezon urlopowy. Można by powiedzieć, że już się rozpoczął. I to się zdarza raz na jakiś czas. Zdarzyło się po raz kolejny. Pewna Polka, 38-letnia, zażartowała sobie na lotnisku. A tam u mnie w bagażu, to wie pan, no bomba jest, nie? No obsłudze lotniska nie było do śmiechu. Zostali wezwani na miejsce saperzy, pani tłumaczyła, nie no to taki żarcik był, ale nie ma na lotnisku takiego tłumaczenia, dostała 500 zł mandatu i nigdzie nie poleciała, a chciała lecieć na Teneryfę. No to nie był jednak bombowy pomysł na żarcik.

0: Kilkanaście minut do 17:00, punktualnie o tej godzinie oczywiście wiadomości z kraju i ze świata, a następnie spotka się z wami Patryk Kamiński, który przeprowadzi w przebojowym stylu przez te ostatnie godziny weekendu. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś, do jutra, do usłyszenia, cześć!
1: W jak Włocławek, po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jeszcze dziś możliwy jest pokój na Bliskim Wschodzie, mówią Amerykanie. Macron rozmawiał telefonicznie z Łukaszenką o współpracy z Europą. Za chwilę też zaskoczenie wśród turystów.
2: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
1: Parkomaty w środku lasu nad morzem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeszcze dziś możemy otrzymać więcej informacji o porozumieniu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Prezydent Donald Trump twierdzi, że umowa jest już w dużej mierze wynegocjowana, a do omówienia zostały ostatnie szczegóły. Dość entuzjastyczne komunikaty o możliwym porozumieniu tym razem płyną też ze strony Teheranu. A więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
3: Porozumienie miałoby dotyczyć przede wszystkim udrożnienia cieśniny Ormus, kluczowej dla światowej gospodarki, którą Iran zablokował na początku marca. Według amerykańskich mediów Teheran miał już wstępnie zaakceptować punkty dotyczące otwarcia cieśniny bez opłat za tranzyt. Porozumienie miałoby zakończyć walki w całym regionie, w tym w Libanie.
1: Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał telefonicznie z przywódcą Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, tak twierdzi agencja AFP. Urzędnicy Łukaszenki mówią, że do rozmowy doszło z inicjatywy Francji. Przywódcy rozmawiali o relacjach Białorusi z Unią Europejską i z Francją. Turyści nad morzem są zniesmaczeni nowym całodobowym parkingiem. Powstał w środku nadmorskiego lasu w Mikoszewie na Mierzei Wiślanej. W tym cichym zakątku ludzi właściwie nie ma, a dzierżawca terenu postawił dwa parkometry i kasuje w nich po 10 zł za godzinę przez całą dobę. To drożej niż w samym centrum Gdańska, mówią odwiedzający Mikoszewo.
4: Pierwszy raz się spotkałem, że parking jest płatny leśny, nie? Pierwszy raz.
5: Ja uważam, że to jest za drogo, stanowczo za drogo te parkingi, dlatego że człowiek przyjeżdża na chwilę i godzinę, dwie, trzy, powiedzmy, to jest po 10 zł i potem od razu 40, tak?
2: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
1: Teren parkingu leśnego należy do Lasów Państwowych, które wpływy z dzierżawy przeznaczają na remont wiat i utrzymanie szlaków. Industria Kielce pokonała w Płocku Orlen Wisłę 30-25. To pierwszy mecz o Mistrzostwo Polski piłkarzy ręcznych. Gra o tytuł mistrza toczy się do dwóch zwycięstw. Drugi mecz odbędzie się za tydzień w Kielcach.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Czeka nas bardzo pogodny początek tygodnia. Jutro na północy Polski troszkę powyżej 20 stopni, w centrum 25, na zachodzie i na południu 26. Wszędzie mnóstwo słońca, padać jutro nie powinno. Właściwie cały ten tydzień ma być przyjemny.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: Po pięknej i słonecznej sobocie niedziela też nas nie zawodzi. Mamy zdecydowanie najcieplejszy dzień w całym roku. Na termometrach 25, lokalnie 26 stopni. Gdzieniegdzie popadało albo dopiero delikatnie popada. Myślę, że nawet przelotny deszcz nie jest w stanie popsuć nam dzisiaj humorów. Niedzielne popołudnie warto spędzić w plenerze i taką opcję, z tego co widziałem, wybrało wielu mieszkańców Włocławka. Na niedzielny relaks polecają się polskie przeboje w Radiu Włocławek. Polecam się również ja, czyli Patryk Kamiński. Dzień dobry, chwilę po 17. Przez najbliższe godziny podsumujemy sobie tydzień w temacie lokalnych informacji i muzycznych newsów, a do tego wszystkiego zagramy bardzo miło dla ucha. 24 maja imieniny świętuje Joanna i Zuzanna. Wszystkiego najlepszego dla pięknych pań o tych właśnie imionach. Dzień ślimaka dzisiaj w kalendarzu nietypowych świąt. To doskonale się składa, bo nigdzie się dzisiaj nie spieszymy.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Gry terenowe to taka forma rozrywki, która zawsze dostarcza świetnej zabawy, a przy okazji można lepiej poznać historię swojego miasta. Czytam, że Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Potencjał zaprasza do udziału w grze terenowej Skarb Kruszwicy. Miejskie potyczki zostały zaplanowane na 7 dzień czerwca. W grze będzie mogło wziąć udział tylko 5 drużyn liczących po 4 osoby w wieku 18+. Impreza rozpocznie się o godzinie 12 na wzgórzu zamkowym w Kruszwicy, w momencie gdy rozbrzmiewać będzie hejnał miasta. Drużyny nie będą miały łatwego zadania. Do pokonania będzie czekała 7,5-kilometrowa trasa, pełna zadań i niespodzianek. Meta gry terenowej zlokalizowana będzie na tak zwanej starej ziemi. To właśnie tam na wszystkie ekipy będzie czekać ognisko, pieczenie kiełbasek, ciasto, kawa i herbata, a także nagrody i upominki. Jeśli ktoś z naszych słuchaczy z okolic Radziejowa albo powiatu inowrocławskiego chciałby się wybrać na grę miejską do Kruszwicy, zapisy cały czas trwają. Ciekawe, jak by wyglądała taka gra miejska we Włocławku. Trasa mogłaby być wytyczona szlakiem fajansu, znanych osób związanych z naszym miastem, lub nawet mogłaby polegać na szukaniu drzew określonych gatunków w miejskich parkach. Pomysłów i możliwości jest dużo, trzeba będzie usiąść i pomyśleć nad taką miejską grą we Włocławku.
1: Weekendowe granie na 101,4 FM.

zawsze. Z informacji, które znalazłem chwilę temu w internecie, wynika, że przestrzenny mural w Kowalu jest już prawie gotowy. Od decyzji o powstaniu malowidła przez głosowanie mieszkańców nad projektem do realizacji minęło trochę ponad miesiąc. Tempo prac więc było naprawdę ekspresowe i robi wrażenie. Nowa atrakcja turystyczna w miejscu urodzin króla Kazimierza Wielkiego znajduje się na ścianie jednego z domów przy skrzyżowaniu ulic Kazimierza Wielkiego i Kołłątaja, który jest doskonale widoczny jadąc od strony Włocławka. Mural przedstawia króla Kazimierza Wielkiego i widok królewskiego miasta. Nad głową władcy znajduje się przestrzenny napis I Love Kowal, który będzie podświetlony wieczorami i w nocy. Do finału brakuje jeszcze zakończenia prac elektrycznych przy podświetleniu napisu oraz zamontowania reflektorów podświetlających mural. Oficjalna inauguracja pierwszego muralu w Kowalu zapewne 30 maja podczas jarmarku kazimierzowskiego, bo to właśnie wtedy w grodzie Kazimierza Wielkiego odbędzie się wielkie świętowanie.

Szybko mija dzień za dniem, tydzień za tygodniem, a na horyzoncie powoli pojawia się ważna data, 26 maja, czyli Dzień Matki. To już powoli ostatnia chwila, by rozejrzeć się za upominkiem dla swojej ukochanej mamy, kupić bilet czy zapisać na wyjątkowe wydarzenie adresowane tylko dla kobiet. W Piotrkowie Kujawskim, a dokładnie w Bibliotece i Ośrodku Kultury, Dzień Matki zapowiada się wyjątkowo. Wszystkie mamy zapraszamy na bezpłatne warsztaty makijażu z okazji Dnia Matki. Warsztaty będą idealną okazją, aby w kobiecej atmosferze poznać tajniki profesjonalnego wizażu, nauczyć się podkreślać swoje naturalne piękno oraz spędzić niezapomniany czas ze swoją mamą lub po prostu zrobić coś dla siebie. Warsztaty poprowadzi wizażystka Sara Korzeniewska, a udział w zajęciach jest bezpłatny. Ilość miejsc jest oczywiście ograniczona, dlatego można zrobić mamie fajny prezent i zapisać ją na warsztaty wizażu. Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek, 25 maja o godzinie 17:30 w Bibliotece i Ośrodku Kultury w Piotrkowie Kujawskim, a zapisujemy siebie albo mamę, dzwoniąc pod numer 54 26 54 127.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Ożywia się rynek mieszkaniowy, więcej nowych inwestycji. Chorzowskie schronisko dla zwierząt chce osłodzić życie swoim podopiecznym. Dostaną plażę i nowoczesny wybieg. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Przypomnijmy, do wymiany ognia doszło minionej nocy polskiego czasu. Agenci Secret Service zastrzelili napastnika. Jedna osoba została ciężko ranna. Dziennikarze uciekali do sali konferencyjnej Białego Domu.
2: Deal is close, only for the two sides to remain far apart.
1: Sprawcą był 21-letni mężczyzna. Informację w tej sprawie zebrał Cezary Jaszczyk.
3: 21-latek był dobrze znany agentom. W zeszłym roku dwukrotnie próbował blokować wjazd na teren Białego Domu, twierdząc, że jest Bogiem. W czasie przymusowych badań psychiatrycznych wyznał, że uważa się za prawdziwego Osamę Bin Ladena. Wówczas pojawiły się też obawy, że może próbować wyrządzić krzywdę prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Wrócił przed Biały Dom z bronią i oddał strzały w kierunku funkcjonariuszy. Został śmiertelnie postrzelony. Stacja CNN relacjonuje, że w czasie strzelaniny ciężko ranny został jeden z przechodniów, który w stanie krytycznym trafił do szpitala.
1: Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Zamiast kojców, plaża i kąpiele w wodzie. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie stworzy dla swoich psiaków prawdziwą plażę. Czeka na to 60 czworonogów. Jak podkreśla Kamila Maciejczyk z chorzowskiego schroniska, uwielbiają wodne zabawy i każda taka atrakcja poprawia ich samopoczucie.
4: Czyli dużą piaskownicę, gdzie ustawimy baseniki dla psiaków, jakieś zabawki, będą mogły się wytarzać w piachu, wyszaleć. Stwierdziliśmy, że chcemy troszkę urozmaicić życie naszych schroniskowych podopiecznych.
1: W schronisku niedawno otwarto też specjalny wybieg, z którego mogą korzystać także mieszkańcy przychodzący ze swoimi psami. Od jutra do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskim Okiem można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Waksmuncką Rówień.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro kontynuacja letniej aury. Temperatura od 21 stopni na północy Polski, w centrum 25, najcieplej 26 na południu i zachodzie. Cały czas bardzo dużo słońca, jutro nie powinno padać, a ciśnienie wysokie. Wygląda na to, że cały przyszły tydzień będzie ciepły i w miarę słoneczny.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Na miły wieczór, w domu, plenerze i podróży poleca się miks polskich przebojów w Radiu Włocławek. Piękna ta niedziela, szkoda, że to już ostatnie 6 godzin, ale spokojnie, za niecałe 2 tygodnie kolejny, tym razem długi weekend, a następnie ostatnia prosta do wakacji. Najpiękniejsze i najdłuższe dni przed nami, w końcu jest ciepło, więc zachęcam do tego, by korzystać z pięknej aury. Za chwilę dobra muzyka z głośnika, a później powiem między innymi, w jaki sposób włocławski fajans będzie promowany na świecie.
0: Po polsku na 101 i 4 FM.

coraz więcej wskazuje na to, że nasz włocławski fajans będzie promowany nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Włocławek dołącza do europejskiego szlaku ceramiki, tym samym fajansowe miasto dołączy do innych metropolii z Francji, Hiszpanii, Włoch czy Niemiec. Dzięki uczestnictwu w takim właśnie europejskim szlaku ceramiki będzie możliwość wymiany doświadczeń między miastami, a turyści z zagranicy dowiedzą się, że warto przyjechać do naszego miasta i zobaczyć nasze kobaltowe wzory na żywo. Dla Włocławka będzie to konkretna korzyść oraz duży krok w budowaniu marki i rozwoju turystyki weekendowej. Dobrze, że mamy włocławski fajans, który wyróżnia nas na tle innych miast. Toruń słynie z piernika, Bydgoszcz z Wyspy Młyńskiej, Ciechocinek wiadomo, uzdrowisko, a we Włocławku przez najbliższe lata będzie królował fajans. Każde miasto buduje swoją markę wokół pewnego produktu lub miejsca. Jak dobrze, że my mamy włocławski fajans.

0: Mam przed sobą otwarty kalendarz urodzin znanych i lubianych. W takim razie już teraz sprawdzamy, jaki znany piosenkarz, aktorka lub celebryta świętuje dzisiaj urodziny. 84 lata temu urodził się piosenkarz, kompozytor i autor tekstów Bob Dylan. 81 wiosen ma od dzisiaj Priscilla Presley, modelka i aktorka. 67. rocznicę urodzin świętuje dziennikarka i prezenterka telewizyjna Grażyna Torbicka. 66 lat ma od dzisiaj Guy Fletcher, muzyk i producent muzyczny związany z grupą Dire Straits. 57. urodziny celebruje dziennikarz, kompozytor i producent Marcin Kedryński. 47 lat ma od dzisiaj Natalia Grosiak, wokalistka zespołu Micromusic. Wszystkiego najlepszego dla dzisiejszych jubilatek i jubilatów, czyli urodzonych 24 maja.
1: Radio Wrocławek. Po polsku.

Mam przed sobą ciekawy dokument. Jest to raport z badania ruchu kuracyjnego i turystycznego w Ciechocinku. Ankieta została przeprowadzona na 800 respondentach. Celem badania było poznanie profilu osób odwiedzających miasto, motywów przyjazdu, sposobów organizacji pobytu oraz oceny infrastruktury i oferty uzdrowiskowej. Na pytanie, z kim przyjeżdżają turyści do Ciechocinka, prawie 40% badanych odpowiedziało, że z małżonkiem lub partnerem, 37%, czyli niewiele mniej, przyjeżdża samodzielnie. Pobyt kuracjusza w uzdrowisku według ankiety trwa zazwyczaj 21 dni, czyli tyle, ile trwa turnus. Największa część badanych zatrzymuje się w sanatoriach lub pensjonatach, zdecydowanie mniej osób na stancję wybiera hotel i prywatne kwatery. Okazuje się, że pobyt w Ciechocinku jest dla wielu kuracjuszy pierwszą wizytą w mieście pod tężniami, chociaż 36% badanych po raz kolejny odwiedza miasteczko na Kujawach. Kuracjusze najczęściej przyjeżdżają do uzdrowiska samochodem lub autobusem. Głównym celem przyjazdu jest oczywiście pobyt zdrowotny lub rehabilitacyjny. Na pytanie, jakie miejsca kojarzą się badanym z Ciechocinkiem, najczęstsza odpowiedź to tężnie, sanatoria i fontanna Grzybek. Najważniejsze pytanie jednak brzmi, czy respondenci polecają Ciechocinek? 70% odpowiedziało twierdząco. Badanie potwierdza wszystkie wcześniejsze informacje o Ciechocinku. Seniorzy czują się tutaj szczęśliwi, młodzi i po prostu zadowoleni z życia.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Magdalinetti i Magdalena French już w drugiej rundzie Wielkiego Szlema w Paryżu. Polskie miasta zmagają się z prawdziwą plagą szczurów, a firmy skarżą się na nieuczciwą konkurencję z Chin. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Magdalinetti i Magdalena French awansowały do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Linet wygrała z Czeszką Terezą Walentową, a French z Rumunką Eleną Gabrielą Rusem. Tenisistka z Rumunii poddała mecz w drugim secie. Jutro grę zacznie Iga Świątek. Zmierzy się z Australijką Emerson Jones. Jej mecz powinien zacząć się około południa. Coraz więcej miast walczy z plagą szczurów. Gryzoni jest więcej niż w poprzednich latach. W Gliwicach władze zdecydowały się na pierwszą w historii miejską deratyzację, by ograniczyć rozrastającą się populację gryzoni. Mieszkańcy Gliwic potwierdzają i zgłaszają.
2: Nawet wiem, gdzie jeden mieszka. Koło śmietniczka taką norkę ma.
1: I to w samym centrum miasta, dlatego pojawi się tam 120 specjalnych karmników z trutką. Choć jak mówi Mariusz Kopeć z gliwickiego magistratu, mieszkańcy też muszą zadbać o swoje miasto.
3: Wyrzucanie jedzenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych niestety zachęca gryzonie do bytowania.
1: Akcja deratyzacji ruszy w czerwcu, potrwa 4 tygodnie. W ciągu miesiąca lub dwóch powinniśmy poznać kompleksowy plan relokacji amerykańskich żołnierzy w Europie, tak twierdzi wiceminister obrony Stanisław Wziątek.
4: Teraz mam informację taką. Tak, rozpoczynamy rozmowę. Ile będzie tych żołnierzy amerykańskich w stałych bazach? Jakiego rodzaju to będą żołnierze? Czy to będą tylko i wyłącznie komponenty dowódcze? Czy to będą określone brygady bojowe?
1: Przypomnijmy, niedawno Pentagon ogłosił, że wstrzymuje wysłanie do Polski 4000 żołnierzy brygady pancernej w ramach rotacji, a kilka dni później Donald Trump ogłosił, że to był błąd i wyśle do Polski 5000 wojskowych. Coraz więcej europejskich firm, w tym także polskich, skarży się na nieuczciwą konkurencję z Chin. Parlament Europejski przyjął rezolucję o potrzebie większej ochrony unijnych przedsiębiorstw i miejsc pracy. Z Polski do Komisji Petycji trafiły skargi m.in. od producentów wózków dziecięcych i obuwia, mówi Bogdan Żońca, przewodniczący Komisji Petycji.
5: Trzeba każdy produkt przychodzący do Unii Europejskiej solidnie opodatkować.
1: Nowe opłaty na towary zamówione z Chin wchodzą w życie 1 lipca.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro kolejna okazja, żeby skorzystać z gorącej aury. 21 stopni nad morzem, 25 w centrum, 26 na zachodzie i południu Polski. Mnóstwo słońca i nigdzie nie powinno padać, a ciśnienie wysokie. Wtorek nadal ładny, w ogóle ten tydzień ma być w miarę słoneczny i w miarę ciepły.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: Na 101 i 4 FM we Włocławku i regionie przeboje w najpiękniejszym języku świata, czyli po polsku, usłyszycie w Radiu Włocławek. Chwila po 19 to dobry moment, by powiedzieć Wam dobry wieczór. Patryk Kamiński, miło mi niezmiernie, że cały czas jesteście po drugiej stronie fali. W niedzielę o tej porze czas mija zdecydowanie za szybko. Gdyby ktoś miał takie urządzenie spowalniające czas, to właśnie o tej porze byłoby używane pewnie setki razy. Każda minuta na wagę złota, zwłaszcza jeśli dzisiaj spędzacie czas rodzinnie, spacerujecie, jeździcie na rowerze albo leniuchujecie na działce. Klikam play i znikam, a w tej godzinie sprawdzimy, jaka zagraniczna gwiazda wystąpi w tym roku podczas Święta Powiatu Radziejowskiego.

0: Nieszawa przygotowuje muzyczne wydarzenie dla fanów muzyki tanecznej z regionu. 13 czerwca na przystani promowej odbędzie się Festiwal Muzyki nad Wisłą Nieszawa Flow, organizowany w ramach obchodów Święta Miasta. Na scenie pojawią się artyści dobrze znani publiczności. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15 koncertem z Kolima, następnie o 16 zaplanowano Biesiadę Śląską. Półtorej godziny później, czyli o 17.30 wystąpi Andrzej Cierniewski, a o godzinie 19 publiczność usłyszy koncert Amore Italiano. Wieczór zakończy występ Andre, który rozpocznie się o godzinie 20.30. Nieszawa Flow to jednak nie tylko koncerty. Na uczestników czekać będą stoiska gastronomiczne, atrakcje dla dzieci oraz miejsce do wspólnego relaksu nad rzeką Wisłą. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie kierowane jest zarówno do rodzin z dziećmi, młodzieży, seniorów oraz wszystkich, którzy chcą poczuć klimat wspólnego świętowania przy muzyce. Na szczęście luka po Festiwalu Wisły w Nieszawie została wypełniona. To prawda, charakter wydarzenia zmienił się o 180 stopni, ale najważniejsze, że w czerwcu w Nieszawie będzie okazja do spotkania przy muzyce.
1: Weekendowe granie na 101,4 FM.

0: po polsku.
1: Hej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam z sobą jak teraz. To są tacy ludzie.

Zespół Łzy w tym roku będzie świętował 30-lecie swojej działalności artystycznej. Z tej okazji zostanie wydany jubileuszowy album, który światło dzienne ujrzy 29 maja. Nowym singlem promującym wydawnictwo jest utwór Endorfiny Granat. Jubileuszowy, bo dwupłytowy album Po drugiej stronie jutra to nie tylko muzyka, to opowieść podzielona na dwa światy, dzień i noc. Piosenka Endorfiny Granat to emocjonalny ładunek wybuchowy, który ma przynieść ukojenie. Utwór ten otwiera strefę Dzień albumu Po drugiej stronie jutra. Zespół Łzy istnieje już od 3 dekad i jest obecnie jednym z bardziej popularnych i najdłużej aktywnych zespołów pop-rockowych w Polsce. W 2026 roku grupa świętuje jubileusz 30-lecia pracy artystycznej. Dotychczas ukazało się 10 premierowych albumów Łez, z których 3 osiągnęły status platynowej płyty. Nowy album to 24 nagrania zawarte na wspomnianych 2 krążkach. Czy tego lata podczas imprez plenerowych zespół Łzy wystąpi na Kujawach? Przeszukałem internet i na ten moment nic w tym temacie nie wiadomo, ale możliwe, że jest to trzymane w tajemnicy. Jeśli taka informacja się pojawi, na pewno z radością powiemy o niej w naszym radiu.

Tegoroczne święto powiatu radziejowskiego zapowiada się wyjątkowo hucznie. Poznaliśmy kolejną zagraniczną gwiazdę, która 12 czerwca wystąpi na scenie w Radziejowie. Tym, którzy jeszcze nie słyszeli, przypomnę, że pierwszą gwiazdą święta powiatu będzie Francesco Napoli, czyli znany włoski wokalista, który kilka dekad temu wylansował takie przeboje jak Marina Marina, Balla, Arrivederci Amore, Si Cara Mia Si czy Lady Fantasy. Fani muzyki lat 80. na pewno będą świetnie się bawić przy włoskich przebojach Franciszka Napolińskiego, tak by to chyba brzmiało po polsku. Czytam, że to nie koniec, jeśli chodzi o gwiazdy złotych lat 80. w muzyce, jeśli chodzi o święto powiatu. Grupa Bad Boys Blue będzie następną gwiazdą świętowania w Radziejowie. John McLennery zaśpiewa największe przeboje grupy, takie jak You're a Woman, Gimme Gimme Your Lovin' czy Hungry for Love. Szykuje się świetna zabawa z gwiazdami lat 80. w Radziejowie. Wstęp na koncerty jest wolny, więc już dzisiaj, 12 dzień czerwca, warto sobie zarezerwować.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dowiemy się, kto zgłaszał fałszywe alarmy, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wzrasta liczba chorych na wirusa Ebola w Afryce. Święto kina w Cannes i nagroda dla Pawła Pawlikowskiego za reżyserię Ojczyzny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu kilkudziesięciu godzin będzie wiadomo, kto stał za fałszywym alarmem w domu rodziny prezydenta, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych. Jak mówi Czesław Mroczek, działania policji są zaawansowane.
2: Sprawcy nie pozostaną bezkarni. Poczekajcie państwo ten dzień czy dwa na komunikat policji.
1: Przypomnijmy, od kilkunastu dni służby otrzymują fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy i osoby publiczne związane z prawicą. Niepokojący wzrost zachorowań na ebolę w Afryce Środkowej. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia liczba zarażonych wzrosła trzykrotnie, z 200 do 600 osób. W Europie dotąd nie odnotowano zachorowań na ebolę. Gumowymi kulami będą odstraszane niedźwiedzie w Bieszczadach. Sejm uchwalił nowe przepisy w tej sprawie. To ma być odpowiedź na coraz śmielej pojawiające się drapieżniki przy wsiach i drogach, mówi biolog Robert Gacka z Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny.
3: O tym już była mowa w 2011 i 2012 roku, jak został ogłoszony program ochrony niedźwiedzia w Polsce. Już wtedy naukowcy ostrzegali grupy interwencyjne i te interwencje to nie jest panaceum na rozwiązanie tego problemu, bo rozwiązanie tego się składa z profilaktyki, prewencji i interwencji.
1: Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta. Film Fjord Christiana Mungiu otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego filmu na festiwalu w Cannes. Fjord to opowieść o dwóch rodzinach żyjących w małej wiosce w Norwegii. A przypominamy też, że nagrodę za najlepszą reżyserię zdobył Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Gratka też dla miłośników kameralnego kina. Jeszcze do środy potrwają Dni Śląskich Kin Studyjnych. Nagrodzony przez organizatorów Mariusz Jasiński przyznaje, że wybrał się z żoną do 15 kin w regionie.
4: Wspierajmy lokalną kulturę, wspierajmy siebie nawzajem. Jeździmy do siebie, wpadnijmy do tego miasta, zostawmy tam jakąś kasę za jakiś obiad. Przejdźmy się, zobaczmy, poznajmy historię. Myślę, że to ciekawy sposób na to, żeby część z tych kin uratować.
1: Festiwal obejmuje 17 kin w 15 śląskich miastach. Przypominamy, do środy.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dużo słońca, chmur jak na lekarstwo i deszczu też jutro się raczej nie spodziewamy. Będzie sucho, słonecznie i gorąco. 21-22 nad morzem, w centrum do 25, 26 na zachodzie i południu Polski. Wtorek też ładny i ciepły.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Tylko dobre, bo polskie kawałki gramy dla Was w Radiu Włocławek. Bardzo lubię te majowe wieczory. Jest po 20, a słońce dopiero powoli zmierza na spotkanie z horyzontem. Wiem, trochę to poetycko zabrzmiało, ale uwielbiam ten czas w roku, gdy po 20 jest jeszcze widno. Mimo, że to już wieczór, to jeszcze można trochę podziałać w ogrodzie, zrobić rundkę na rowerze albo posiedzieć na balkonie i popatrzeć, jak pięknie zachodzi na Kujawach słońce. Okej, bo troszeczkę za bardzo się rozmarzyłem, wracamy do pracy, wracamy na ziemię. W ostatniej wspólnej godzinie powiem kilka słów o rekordzie, jaki udało się pobić przy okazji koncertu Metalliki w Polsce.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

Jednym z najważniejszych muzycznych wydarzeń powoli kończącego się tygodnia był bez wątpienia wtorkowy koncert Metalliki na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Czytam, że wydarzenie zgromadziło ponad 90 tysięcy fanów, ustanawiając nowy rekord frekwencji koncertu stadionowego w naszym kraju. Widowisko było jednym z największych wydarzeń muzycznych roku i kolejnym triumfem trasy M72 World Tour. Metallica od lat należy do ścisłej czołówki zespołów koncertowych, ale skala wydarzenia na Stadionie Śląskim przeszła chyba najśmielsze oczekiwania organizatorów i fanów. M72 World Tour od początku uchodzi za jedną z najbardziej widowiskowych tras koncertowych ostatnich lat. Charakterystyczna scena ustawiona centralnie na stadionie, ogromna produkcja, efekty wizualne i potężne nagłośnienie sprawiają, że koncert Metalliki jest dzisiaj czymś więcej niż zwykłym występem. To wielkie muzyczne widowisko, które przyciąga fanów z całego świata. Zgodnie z tradycją, muzycy zespołu zaśpiewali jeden utwór charakterystyczny dla danego kraju. W Chorzowie muzycy sięgnęli po legendarny przebój zespołu Perfect – Chcemy być sobą. Publiczność błyskawicznie rozpoznała kultowy utwór i niemal cały stadion zaczął śpiewać razem z zespołem. Dla wielu uczestników koncertu był to najbardziej wzruszający moment całego wydarzenia. Wielkie muzyczne święto, jakim bez wątpienia był koncert Metalliki w Polsce, w pamięci fanów na pewno pozostanie na długie lata.

0: Fani grupy Stare Dobre Małżeństwo powinni już rezerwować sobie czas 8 czerwca, bo dokładnie tego dnia grupa przyjedzie na koncert do Brześcia Kujawskiego. Stare Dobre Małżeństwo to najbardziej rozpoznawalny zespół z kręgu piosenki poetyckiej i ballady folkowej w Polsce, od przeszło 3 dekad prowadzony przez Krzysztofa Myszkowskiego, charyzmatycznego pieśniarza, kompozytora i autora o studenckim rodowodzie. Występy tej legendarnej formacji stanowią atrakcję koncertową na niespotykaną dotąd skalę. Stare Dobre Małżeństwo regularnie zapełnia największe i najbardziej prestiżowe sale koncertowe w kraju. Publiczność zespołu, dojrzewając z nimi, podąża wiernie jego śladem, co stanowi wartość najwyższą z możliwych. Legendarna grupa koncertująca na największych polskich estradach przyjedzie do brzeskiego wahadła, tak jak wspomniałem, 8 czerwca. Koncert rozpocznie się o godzinie 19. Bilety na wydarzenie są dostępne w internecie i w kasie wahadła.
1: Radio Wrocławek. Po polsku.

Jestem przekonany, że naszego radia słuchają 30- i 40-latkowie i doskonale pamiętają z lat 90. zespół Aqua. To oni wylansowali jeden z największych hitów właśnie we wspomnianych latach 90., czyli piosenkę Barbie Girl. Czytam, że grupa zdecydowała się zakończyć swoją działalność. Grupa, która w latach 90. podbiła listy przebojów hitem Barbie Girl, poinformowała fanów, że po niemal 3 dekadach wspólnego grania nadszedł czas na pożegnanie. Dla wielu fanów to symboliczny koniec jednej z najbardziej charakterystycznych formacji ery Eurodance. Przeboje grupy Aqua możecie usłyszeć na antenie Radia Kujawy, a największe hity grupy regularnie wracają na imprezach i playlistach z muzyką lat 90. Duńsko-norweski zespół opublikował obszerne oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym poinformował o zakończeniu działalności. Co najważniejsze, decyzja nie była wynikiem konfliktu czy nagłego rozpadu. Wręcz przeciwnie, członkowie zespołu zaznaczyli, że kończą historię zespołu w atmosferze wzajemnego szacunku i wdzięczności. Fani lat 90., do których sam się zaliczam, na pewno czują smutek, ale z drugiej strony na pocieszenie zostaje nam muzyka grupy Aqua. To prawda, Barbie Girl było największym przebojem zespołu, ale formacja miała na koncie znacznie więcej hitów. Ogromną popularnością cieszą się do dnia dzisiejszego również takie piosenki jak Dr. Jones, My Oh My, Turn Back Time czy Around the World. Dziękujemy więc grupie Aqua za te 3 dekady przebojów, które zawsze będą przywoływać wspomnienia dzieciństwa, dyskotek i młodości. To ja też kończę swoją działalność. Na szczęście tylko na dzisiaj. Dziękuję za wspólnie spędzony niedzielny wieczór i cały tydzień. Patryk Kamiński, proszę się wyspać przed nowym tygodniem, a w naszym radiowym studiu ponownie melduję się w nowym tygodniu, czyli jutro od 18. Do usłyszenia. Hej!

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dowiemy się, kto zgłaszał fałszywe alarmy, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wzrasta liczba chorych na wirusa Ebola w Afryce. Święto kina w Cannes i nagroda dla Pawła Pawlikowskiego za reżyserię Ojczyzny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu kilkudziesięciu godzin będzie wiadomo, kto stał za fałszywym alarmem w domu rodziny prezydenta, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych. Jak mówi Czesław Mroczek, działania policji są zaawansowane.
2: Sprawcy nie pozostaną bezkarni. Poczekajcie państwo ten dzień czy dwa na komunikat policji.
1: Przypomnijmy, od kilkunastu dni służby otrzymują fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy i osoby publiczne związane z prawicą. Niepokojący wzrost zachorowań na ebolę w Afryce Środkowej. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia liczba zarażonych wzrosła trzykrotnie, z 200 do 600 osób. W Europie dotąd nie odnotowano zachorowań na ebolę. Gumowymi kulami będą odstraszane niedźwiedzie w Bieszczadach. Sejm uchwalił nowe przepisy w tej sprawie. To ma być odpowiedź na coraz śmielej pojawiające się drapieżniki przy wsiach i drogach, mówi biolog Robert Gacka z Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny.
3: O tym już była mowa w 2011 i 2012 roku, jak został ogłoszony program ochrony niedźwiedzia w Polsce. Już wtedy naukowcy ostrzegali, grupy interwencyjne i te interwencje to nie jest panaceum na rozwiązanie tego problemu, bo rozwiązanie tego się składa z profilaktyki, prewencji i interwencji.
1: Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta. Film Fjord Christiana Mungiu otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego filmu na festiwalu w Cannes. Fjord to opowieść o dwóch rodzinach żyjących w małej wiosce w Norwegii. A przypominamy też, że nagrodę za najlepszą reżyserię zdobył Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Gratka też dla miłośników kameralnego kina. Jeszcze do środy potrwają Dni Śląskich Kin Studyjnych. Nagrodzony przez organizatorów Mariusz Jasiński przyznaje, że wybrał się z żoną do 15 kin w regionie.
4: Wspierajmy lokalną kulturę, wspierajmy siebie nawzajem. Jeździmy do siebie, wpadnijmy do tego miasta, zostawmy tam jakąś kasę za jakiś obiad. Przejdźmy się, zobaczmy, poznajmy historię. Myślę, że to ciekawy sposób na to, żeby część z tych kin uratować.
1: Festiwal obejmuje 17 kin w 15 śląskich miastach. Przypominamy, do środy.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Dużo słońca, chmur jak na lekarstwo i deszczu też jutro się raczej nie spodziewamy. Będzie sucho, słonecznie i gorąco. 21-22 nad morzem, w centrum do 25, 26 na zachodzie i południu Polski. Wtorek też ładny i ciepły.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dowiemy się, kto zgłaszał fałszywe alarmy, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wzrasta liczba chorych na wirusa Ebola w Afryce. Święto kina w Cannes i nagroda dla Pawła Pawlikowskiego za reżyserię Ojczyzny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu kilkudziesięciu godzin będzie wiadomo, kto stał za fałszywym alarmem w domu rodziny prezydenta, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych. Jak mówi Czesław Mroczek, działania policji są zaawansowane.
2: Sprawcy nie pozostaną bezkarni. Poczekajcie państwo ten dzień czy dwa na komunikat policji.
1: Przypomnijmy, od kilkunastu dni służby otrzymują fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy i osoby publiczne związane z prawicą. Niepokojący wzrost zachorowań na ebolę w Afryce Środkowej. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia liczba zarażonych wzrosła trzykrotnie, z 200 do 600 osób. W Europie dotąd nie odnotowano zachorowań na ebolę. Gumowymi kulami będą odstraszane niedźwiedzie w Bieszczadach. Sejm uchwalił nowe przepisy w tej sprawie. To ma być odpowiedź na coraz śmielej pojawiające się drapieżniki przy wsiach i drogach, mówi biolog Robert Gacka z Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny.
3: O tym już była mowa w 2011 i 2012 roku, jak został ogłoszony program ochrony niedźwiedzia w Polsce. Już wtedy naukowcy ostrzegali grupy interwencyjne i te interwencje to nie jest panaceum na rozwiązanie tego problemu, bo rozwiązanie tego się składa z profilaktyki, prewencji i interwencji.
1: Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta. Film Fjord Christiana Mungiu otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego filmu na festiwalu w Cannes. Fjord to opowieść o dwóch rodzinach żyjących w małej wiosce w Norwegii. A przypominamy też, że nagrodę za najlepszą reżyserię zdobył Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Gratka też dla miłośników kameralnego kina. Jeszcze do środy potrwają Dni Śląskich Kin Studyjnych. Nagrodzony przez organizatorów Mariusz Jasiński przyznaje, że wybrał się z żoną do 15 kin w regionie.
4: Wspierajmy lokalną kulturę, wspierajmy siebie nawzajem. Jeździmy do siebie, wpadnijmy do tego miasta, zostawmy tam jakąś kasę za jakiś obiad, przejdźmy się, zobaczmy, poznajmy historię. Myślę, że to ciekawy sposób na to, żeby część z tych kin uratować.
1: Festiwal obejmuje 17 kin w 15 śląskich miastach. Przypominamy, do środy.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Dużo słońca, chmur jak na lekarstwo i deszczu też jutro się raczej nie spodziewamy. Będzie sucho, słonecznie i gorąco. 21-22 nad morzem, w centrum do 25, 26 na zachodzie i południu Polski. Wtorek też ładny i ciepły.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.